0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

coś więcej. Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM. Tu Radio Rodzina. Rodzina. Jest środa, 15.

Przywołaj w pamięci osobę, którą dobrze znasz. Zastanów się, co o niej wiesz, co w niej lubisz, jaka więź was łączy. Z wdzięcznym sercem wejdź w tę modlitwę.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

tym fragmencie Ewangelii często pojawia się słowo Ojciec. Jezus zwraca się bezpośrednio i z czułością do Boga Ojca w modlitwie uwielbienia. Widać, że zna Go doskonale. Ma z Nim głęboką więź. Pomyśl o swojej relacji z Bogiem Ojcem. Jakimi słowami mógłby się opisać?

Prostaczkowie są jak małe dzieci. Z prostotą serca przyjmują prawdę. Nie próbują wszystkiego analizować czy kalkulować. Podobnie jak Jezus, stań przed Bogiem jak dziecko. W prostych słowach powiesz Bogu swoje troski.

Znać kogoś to być z nim w relacji, wiedzieć jaki jest, co lubi oraz czego możemy się po nim spodziewać. Drogą do poznania Boga Ojca jest relacja z Jego Synem. Jezus chce każdemu przekazać prawdę, że Bóg jest miłością i kocha każdego z nas. Zastanów się, co mógłbyś zrobić, aby pogłębić swoją relację z Jezusem.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Rozmawiaj z Jezusem jak z bliskim przyjacielem. Opowiedz Mu o tym, co jest dla Ciebie teraz ważne.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Na zegarach godzina 6:00. Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Prosimy o chwilę cierpliwości i zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Kochani bracia i siostry, tutaj obecnie w kaplicy Matki Bożej, ci wszyscy, którzy łączą się z nami poprzez media, szczególnie poprzez transmisję Radia Jasna Góra, bardzo serdecznie was witam w tym miejscu, tutaj na Jasnej Górze, w kaplicy Matki Bożej, gdzie gromadzimy się, by wspólnie przeżywać Eucharystię i w tym miejscu sprawować ją, przyzywając wstawiennictwa Maryi, w której przepiękny wizerunek się wpatrujemy. I czynimy to z miłością i z wdzięcznością za jej opiekę nad nami, za to, że nam nieustannie w naszym życiu towarzyszy, za to, że nieustannie wskazuje nam Chrystusa i do tego Chrystusa nas też nieustannie prowadzi. Niech wdzięczność będzie w naszych sercach i otwartość na to, co nam dzisiaj chce Pan Bóg ofiarować w czasie tej modlitwy, w czasie tego spotkania, w czasie Eucharystii. Chcielibyśmy otworzyć swoje serca i przyjąć postawę, która może w dzisiejszym świecie nie jest ani modna, ani popularna. Bycie maluczkim, małym, bo takimi chce nas mieć Bóg, bo taka postawa, jak słyszymy dzisiaj w Ewangelii, otwiera nas naprawdę na Pana Boga. Witam też bardzo serdecznie wszystkich kapłanów, którzy koncelebrują tą Eucharystię. Pozdrawiam pielgrzymów z Zabigowej i okolic, z diecezji przemyskiej, z księdzem Bogusławem. Pozdrawiam serdecznie z pielgrzymów Strynicza, Gorzyce, również z diecezji przemyskiej, z parafii Świętej Trójcy, z Poznania, z księdzem Markiem, a także uczestników 28. pielgrzymki z parafii Bożego Ciała, z Jankowic Rybnickich. Dobrze, że tutaj jesteście i przez to wspólne pielgrzymowanie mam nadzieję też, że mogliście doświadczyć piękna wspólnoty, która się nawzajem w drodze umacnia, pociesza, jest dla siebie wsparciem. Wasze też intencje składamy na ołtarzu Chrystusa, prosząc o potrzebne łaski i dla was, i dla waszych bliskich. Intencje tej Eucharystii są następujące. Ksiądz Bogusław modli się w intencji pielgrzymów Zabigowej i okolic oraz całej parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej. Ksiądz Henryk w intencji pielgrzymów i parafii świętego Stanisława, biskupa w Chumiskach. Ojciec Józef w intencji pielgrzymów z Wielenia, a ja modlę się o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla uczestników 28. pierwszej pielgrzymki z Jankowic, Rybnickich, parafii i zaprzyjaźnionych rodzin. Złóżmy na ołtarzu nasze osobiste intencje, a dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania szczerze przeprośmy, byśmy mogli godnie w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przez to błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Biada Asyrii, rózdze mego gniewu i biczowi mocy mej zapalczywości. Posyłam ją przeciw narodowi bezmożnemu. Przykazuję jej, aby lud, na który się zawziąłem, ograbiła i złupiła doszczętnie, by rzuciła go na zdeptanie jak błoto na ulicach. Lecz ona nie tak będzie mniemała i serce jej nie tak będzie rozumiało, bo w jej umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. Powiedział bowiem: działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bo jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów, a jak zbierają porzucone jaja, tak ja zagarnąłem całą ziemię. I nie było nikogo, kto by zatrzepotał skrzydłem. Nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął. Czy się pysznie siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi. I jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który jest z drewna. Przeto Pan, Bóg zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo świetnego wyglądu, trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień. Oto słowo Boże.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Kochani bracia i siostry, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus raduje się w Duchu Świętym z tajemniczego planu Boga, który może wydawać się paradoksalny i kontrowersyjny. Stwórca zakrył tajemnicę Bożego Królestwa przed mądrymi i wielkimi tego świata, zaś odsłonił je prostym i pokornym. Ludzie ubodzy w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc także słabi, bezbronni, cierpiący, ludzie z marginesu, dzieci, ludzie prości i czystego serca byli i nadal są szczególnie bliscy sercu Jezusa. Jezus postępuje wobec takich ludzi tak jak ojciec lub matka, którzy poświęcają więcej czasu i uczucia dzieciom słabszym czy trudniejszym. W Ewangelii widzimy, jak Jezus często przebywał w ich towarzystwie, okazując i swoją przyjaźń, i swoją miłość. Prostota i czystość serca pozwalają patrzeć na rzeczywistość oczami zdumienia, oczami zachwytu, podziwu i też wdzięczności. Ludzka mądrość i wiedza nie są złe, ale często wiążą się z bezdusznością, małostkowością i pretensjonalnością i nie pozwalają przyjąć daru, ani nie rodzą wdzięczności. Przeciwnie, utwardzają często człowieka jedynie w pysze. Jezus wskazuje jednak na inny aspekt owego dziwnego wyboru Boga. Mówi: takie było Twoje upodobanie. Wybór Boga jest wyrazem Jego nieskrępowanej niczym wolności. Z kolei wolność jest przejawem Jego nieograniczonej miłości. Jezus posługuje się słowem, które wyraża między innymi bezinteresowną dobroć i miłość. A miłość powinna być dawana przecież bezinteresownie. Jej źródłem jest wyłącznie wolność kochania. Inaczej nie byłaby już miłością, lecz jakimś interesem i w relacjach ludzkich chyba dobrze to widzimy. Prawdziwa miłość niczego nie oczekuje. Jej początkiem i kresem jest zawsze wolność. W prawdziwej miłości nie ma przymusu, ani nakazu, ani wypełnienia prawa, ani nagrody za zasługi. Zawsze jest miłość w wolności, która jest wolnością kochanego i kochającego we wspólnym miłowaniu. Źródłem radości Jezusa jest również jedność z Bogiem Ojcem. Owa jedność, którą tworzy Duch Święty, daje mu pełnię poznania. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Poznanie zaś jest darem wypływającym z nieograniczonej miłości Ojca. Wszystko, co Ojciec ma, wszystko, czym jest, przekazuje Synowi, pozostając przy tym Ojcem i pozwalając Synowi pozostać Synem. I w tym tajemniczym, całkowitym oddaniu się Ojca Synowi odsłania się nieskończona głębia daru, który Syn złożył z siebie Ojcu na krzyżu. Jezus stanowi jedno z Ojcem, dlatego zna Go też doskonale. I wiedza ta nie jest dana ludziom, albo raczej nie jest dana w pełni. Zależy bowiem od objawienia i woli Jezusa. I tylko On może przekazać ją w swej wolności komu chce. I to odkrycie powinno otwierać serca ludzi dla szczęścia i radości. Kochani, Jezus wcielił się, pojawił się w ludzkiej naturze po to, aby objawić, odsłonić prawdziwe oblicze Ojca. Odtąd nie można mówić o Bogu, nie mówiąc o Jezusie z Nazaretu. Bóg niewidzialny, niedotykalny, przekraczający wszelkie wyobrażenia o Nim, chce być poznany, spotkany i kochany w swoim Synu, który stał się człowiekiem. Dlatego w innym miejscu Jezus powie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Człowiek w pewnym stopniu może doświadczyć czy przeniknąć tajemnicę osobowego Boga, gdy przez wiarę zgodzi się ujrzeć Go w Jezusie Chrystusie. Osoba Jezusa, Jego życie, Jego słowa, Jego czyny, Jego miłosierdzie, dobroć, miłość są najdoskonalszym
odbiciem oblicza Ojca i Jego serca. Jedynie Jezus rzeczywiście widział Boga, ponieważ sam jest Bogiem, spoczywa w sercu Boga, pozostaje w najbardziej intymnej więzi z Ojcem i kontemplując to Jego ziemskie życie, w modlitwie, kontemplując Jego słowa, czyny, można uchwycić coś z życia niezgłębionej tajemnicy Trójcy Świętej. To właśnie w Jezusie człowiek ogląda Boga i Jego miłość. I w Jezusie uzyskuje tą intymną więź z Ojcem. Ogląda w końcu chwałę Boga. I pięknie o tym pisze apostoł Jan, gdy mówi: to wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Kochani, ludzkie zdolności poznawcze są jednak, jak dobrze wiemy, bardzo ograniczone. Mimo światła Ducha Świętego ludzkie poznanie będzie zawsze niepełne, a obraz Boga tworzony przez człowieka zawsze nieadekwatny. Człowiek nigdy nie zdefiniuje Boga ani nie zrozumie Go w rzeczywistości ziemskiej. Poznamy Go dopiero w pełni wtedy, kiedy przed Nim w niebie staniemy. Bóg jest zawsze inny, zawsze większy i wobec Boga pozostaje człowiekowi tylko jedna możliwość: być maluczkim, w pokorze i uniżeniu, po prostu Go uwielbiać. Pomyślmy dzisiaj, gdy Kościół daje nam ten fragment Ewangelii, pomyślmy o tym, jak przeżywamy swoją wiarę i te nasze codzienne, osobiste relacje z Bogiem. Czy w tym codziennym życiu kierujemy się ludzką czy Bożą mądrością? Pomyślmy o tym, jaki dzisiaj jest nasz obraz Boga i czy patrząc na siebie w pokorze godzimy się na swoje granice i te nasze ograniczenia. A będąc dzisiaj tutaj na Jasnej Górze, chcielibyśmy zapatrzeć się w tą, która jest cicha i pokornego serca, która choć jest Matką Boga, stała się przecież malutką, abyśmy i my mogli z otwartym sercem do niej przychodzić. Popatrzmy na życie Maryi, które jest życiem człowieka oddanego bez reszty Bogu i bez reszty w Bogu zakochanym. Amen. Powstańmy i dobremu Bogu z ufnością i wiarą przedstawmy nasze wspólne i ufne prośby. Módlmy się o dar mądrości i odwagi dla całego Kościoła, aby był wiernym świadkiem Chrystusa i prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się o jedność i pokój między narodami, aby duch miłości i wzajemnego zrozumienia przezwyciężał wszelkie podziały. Ciebie prosimy. Módlmy się o siłę i wytrwałość dla tych, którzy poszukują prawdy, aby odnaleźli ją w Chrystusie, będącym drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i Bożą opiekę dla wszystkich pielgrzymujących na Jasną Górę. Polecamy wszystkich pielgrzymów i wszystkie wasze intencje, z którymi tutaj na Jasną Górę przychodzicie, prosząc, aby dobry Bóg je przyjął i z miłością wysłuchał. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę zbawienia dla naszych bliskich zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot,
aby mogli oglądać oblicze Boże w chwale nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas tutaj zgromadzonych o dar wytrwałości i żywej wiary, abyśmy w codzienności umieli dostrzegać obecność Boga i kroczyć drogą Jego przykazań. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie. Umacnij nas w wierze, nadziei i miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawią Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowny Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszystkich.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pogrzebiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa.

0: Bardzo wam, drodzy bracia i siostry, za ten dar wspólnej modlitwy dziękujemy. Życzę wam dobrego czasu na Jasnej Górze. Chciejcie się też zatrzymać. Życie, świat i życie nasze nieustannie gdzieś biegną. Czasem nie wiadomo nawet chyba gdzie. Jasna Góra jest dobrym miejscem, żeby się zatrzymać przy Maryi, tutaj w kaplicy Matki Bożej, przy Chrystusie, szczególnie w kaplicy Adoracji, też przy konfesjonale, żeby móc Bogu oddać to, co nas często obciąża i nie pozwala nam z siebie wykrzesać tej dziecięcej radości. Także zróbmy wszystko, aby ten czas i pobyt na Jasnej Górze nas po prostu przemienił, byśmy mogli wrócić do swojej codzienności, do swoich domów, rodzin, do swoich obowiązków, jako ludzie, którzy naprawdę doświadczyli obecności Boga w swoim życiu, Jego miłości, by tą miłością dalej potem z innymi się dzielić. Wszystkiego dobrego i na ten cały dzisiejszy dzień, na to, co przed nami, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
1: I

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. W tej piosence jest dużo słońca, bo za oknem go dzisiaj bardzo brakuje. Przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w środę 15 dnia lipca. A do godziny 7 pozostało już niecałe 9 minut.

0: Dolny Śląsk sprząta po nawałnicach, które przeszły wczoraj po południu. Hiszpania pierwszym finalistą mundialu. Prokuratorskie zarzuty dla mężczyzny po incydencie w bielskim autobusie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ewakuacja obozów harcerskich, podtopienia i połamane drzewa to tylko niektóre ze skutków burz i nawałnic, które przeszły wczoraj po południu przez województwo dolnośląskie. W Jeleniej Górze krótka nawałnica uszkodziła dach hali magazynowej, mówi Krzysztof Zakrzewski z lokalnej straży pożarnej.
1: W wyniku intensywnego opadu deszczu, silnego wiatru doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych na budynku produkcyjno-magazynowym. W wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Te osoby zostały zwolnione do domu, także proces po prostu technologiczny został przerwany na zakładzie i na miejsce został zadysponowany nadzór budowlany, który ma ocenić stan uszkodzenia budynku.
0: Silny wiatr pozrywał też dachy w budynkach mieszkalnych w Wojanowie w powiecie karkonoskim. Skutki burz i nawałnic odczuli też mieszkańcy Wrocławia, gdzie ulewa zalała tory tramwajowe i wstrzymała na jakiś czas ich kursowanie. Na Dolnym Śląsku prewencyjnie ewakuowano kilka obozów harcerskich. Podobnie było w województwie śląskim.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hiszpania awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała wczoraj półfinał z Francją 2-0 po golach Oyarzabala w pierwszej i Porro w drugiej połowie meczu. Francuzi w starciu z reprezentacją La Furia Roja byli bezradni. Oddali zaledwie 3 celne strzały. Dziś o 21:00 drugi półfinał Argentyna-Anglia.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Są prokuratorskie zarzuty dla mężczyzny po incydencie w bielskim autobusie. 54-latkowi zarzuca się znieważenie trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Takie informacje podaje bielska prokuratura okręgowa. Do incydentu doszło w sobotę w autobusie MZK w Bielsku-Białej, a szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
3: Jak dowiedziałam się w bielskiej prokuraturze, za przestępstwa znieważenia z powodu przynależności narodowej trzech obywatelek Ukrainy, w tym dwóch małoletnich, i naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich, mężczyzna może trafić za kratki nawet na 3 lata. Póki co śledczy zastosowali wobec podejrzanego dozór policji. Nie może się też kontaktować z pokrzywdzonymi. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy przesłuchali już obie 11-latki. Jak mówi prokurator, wykluczone jest tutaj działanie prowokujące czy wulgarne ze strony nastolatek. Do incydentu doszło w sobotę. Na opublikowanych w sieci filmach słychać mężczyznę, który zwraca się do 11-letnich dziewczynek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Podejrzewany 54-latek został zatrzymany przez policję w poniedziałkowe przedpołudnie.
0: Jak się okazało, mężczyzna jest kierowcą MZK, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu chorobowym. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę. Laureaci Nagrody Nobla, były głowy państw i szefowie rządów, a także eksperci w dziedzinie sztucznej inteligencji dyskutują w Castel Gandolfo nad encykliką Magnifica Humanitas. Piotr Kowalczuk z Vatican News na ten temat.
4: W rozpoczętych 3-dniowych obradach udział bierze ponad 200 osób, w tym 30 laureatów Nagrody Nobla. Głównym tematem jest rola sztucznej inteligencji w świecie i zagrożenie wojną nuklearną. Obradujący będą poszukiwać globalnego paradygmatu, który połączy innowacje, odpowiedzialność i etykę.
0: A w czwartek w Rzymie uczestnicy przyjmą deklarację na rzecz pokoju rozbrojonego i rozbrajającego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 5 minut po godzinie 7. Deszczowe chmury zasnuwają niebo nad Dolnym Śląskiem. Również przyszło do nas ochłodzenie, które utrzyma się przez najbliższych kilka dni. Pada i jest burzowo. Takie okienka pogodowe będą pojawiać się w ciągu dnia we Wrocławiu. Aktualnie za oknem bardzo dużo deszczu. Pojawiały się również grzmoty. Uważajmy na siebie. Wychodząc z domu, pamiętajmy o odpowiednim ubraniu i parasolce.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk.
7: Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Przy mikrofonie Judyta Exner, już 8 minut po godzinie 7. Słyszymy się w środę 15 dnia lipca. Deszczowo nam się bardzo zrobiło. Zmieniła się pogoda diametralnie. Jeszcze wczoraj, przedwczoraj było ciepło i słonecznie, ale czuliśmy, że w powietrzu coś wisi i właśnie to, co wisiało, już teraz spadło. Taka pogoda utrzyma się przez najbliższych kilka dni. Także jeśli mieliście plany weekendowe, niestety będzie trzeba je na pewno zmienić, jeśli zakładało jakieś wyjazdy czy też kąpiele. No nabroiło nam się pogodowo, co tu dużo mówić, i też WW już na naszej antenie zaśpiewa, właściwie zagra nam to samo.

Imagine, imagine, czyli wyobraźnia, to z języka francuskiego 15 minut po godzinie 7 na naszej antenie Zas tak pięknie śpiewa. Chyba właśnie wyobraźnia może nas uratować, kiedy za oknem tak niepogodnie, tak deszczowo i szaro. I jakoś tak, no, nie chcę mówić, że przygnębiająco, ale może trochę gorzej się wstaje, kiedy nie budzi nas słońce. Warto chyba skupić się w takie dni na małych przyjemnościach i zacząć na przykład dzień od spokojnej filiżanki kawy, mimo biegu, jaki sobie narzucamy i tempa, które narzucamy sobie od rana. Warto też dodać, że właśnie dzisiaj, 15 lipca, obchodzimy dzień bez telefonu komórkowego. To może być dla wielu z Was duże wyzwanie. Myślę, że dla wielu z nas też włączam siebie do tego kręgu. Duże wyzwanie, by bez telefonu na przykład cały dzień przetrwać, wytrwać. No ale spróbujmy od paru godzin na przykład zacząć, albo chociaż od paru minut, jeśli rzeczywiście telefon niemal jest przyklejony do naszej ręki. Bo jak wiemy, no, ma to różne zgubne konsekwencje, ale my się skupiamy teraz na tych pozytywnych, bo dzięki telefonom mamy kontakt ze sobą i ze światem. Ale czasami warto ten kontakt na chwilę urwać i po prostu skupić się na tym, co jest tylko tu i teraz. I być w tu i teraz, rozejrzeć się dookoła, oczy otworzyć i dobrze zacząć poranek. My w tym pomagamy na naszej antenie. Pozostajemy w kręgu wyobraźni. Teraz The Cranberries i Just My Imagination, czyli tylko moja wyobraźnia.

0: Hello Moto.
1: Być może część z Was kojarzy ten dźwięk, to oczywiście dzwonek Motorola, a chcę o niej powiedzieć, bo dziś Światowy Dzień bez telefonu, ale możemy właśnie wrócić do początku. Pierwszy telefon to była Motorola i to naprawdę cegła, jak to mówimy o niektórych telefonach. Była naprawdę wielkości cegły, miała dodatkowo antenę, to był 83 rok, a taki telefon był warty wówczas 4000 dolarów, to dzisiaj mniej więcej 10 tysięcy, czyli to naprawdę był kosztowny sprzęt. Dodatkowo mogliśmy rozmawiać do 30 minut, a później musieliśmy ładować go przez 10 godzin. Także to rzeczywiście było duże wyzwanie podróży z takim telefonem, ale dzięki temu właśnie mogliśmy zabrać w drogę niejako ze sobą kogoś w tym telefonie i dzielić się z nim na bieżąco tym, co się dzieje w naszym życiu. Dzisiaj to taka łatwość, to taka dostępność, która jest dla nas oczywista, a początki nie zawsze są takie oczywiste i takie łatwe, także doceniajmy to, co mamy, ale też z rozwagą. Wracamy do muzyki na naszej antenie pogodno. Mimo niepogody.

35 minut po godzinie 7, a już teraz zapraszam na podróż w czasie, muzyczną podróż w czasie. To kalendarium muzyczne, które przybliży Wam różne ciekawostki związane z dzisiejszą datą. Co ciekawego wydarzyło się w muzyce 15 lipca na przestrzeni dziejów.

15 lipca 1942 roku w Częstochowie urodził się współzałożyciel grupy Czerwone Gitary Jerzy Kossela. Tworzył początki polskiego big beatu. Był wybitnym gitarzystą, kompozytorem, wokalistą i

1994 roku singiel z piosenką Love Is All Around zespołu Wet Wet Wet rozpoczął szósty tydzień przebywania na pierwszym miejscu listy na Wyspach Brytyjskich. Łącznie piosenka spędziła 15 tygodni na czele zestawienia.

1956 roku zespół Teenagers z udziałem Frankie Lymona zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką Why Do Fools Fall in Love. Mając zaledwie 13 lat, Lymon stał się najmłodszym wykonawcą, którego piosenka dotarła do pierwszego miejsca

W 1989 roku grupa Simply Red umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów utwór If You Don't Know Me By Now.

0: 47 minut po godzinie 7. Już teraz Patrycja Jęczmionka przybliży nam kilka faktów historycznych związanych z dzisiejszą datą. Zapraszam na kalendarium historyczne.
1: W 1903 roku miała miejsce wielka powódź we Wrocławiu. W 1956 roku we Wrocławiu odsłonięto sprowadzony ze Lwowa pomnik Aleksandra Fredry. Monument odlano z brązu na okazałym piaskowcowym cokole pokrytym z trzech stron inskrypcjami Aleksander Fredro siedzi na krześle przy fotelu w czamarze. Poeta trzyma rulon papieru i gęsie pióro. Pomnik znajduje się na południowej Pierzei Rynku, w miejscu, gdzie niegdyś stał pomnik króla Prus Fryderyka Wilhelma III. W 1960 roku w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy według powieści Henryka Sienkiewicza i w reżyserii Aleksandra Forda. Oficjalna premiera miała miejsce 2 września tego samego roku. W 1963 roku we Wrocławiu ogłoszono stan pogotowia w związku z wybuchem epidemii ospy prawdziwej. A w 1965 roku amerykańska sonda Mariner 4 dotarła do Marsa i przesłała pierwsze w historii zdjęcie innej planety wykonane w głębokiej przestrzeni kosmicznej. Mariner 4 opracowany został z myślą o przeprowadzeniu naukowych obserwacji Marsa i transmisji ich wyników na Ziemię. Zaopatrzony w kamery oraz inne instrumenty naukowe, badał przestrzeń, którą przebywał w kierunku Marsa oraz samą planetę. Łączność ze statkiem zakończono 21 grudnia 1967 roku.

Już 4 minuty pozostały do godziny 8. Jeśli planujecie zostać w najbliższych dniach we Wrocławiu, przy takiej niepogodzie dobrze rozejrzeć się za propozycjami dla najmłodszych, ale też dla całych rodzin z dziećmi. W najbliższych dniach nie zabraknie takich propozycji w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach. Przygotowało ono bogaty program wakacyjnych wydarzeń. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w kreatywnych warsztatach od odgrywania zwierząt ukrytych w muzealnych zbiorach, przez tworzenie kolaży, mozaik i własnych medali, po zajęcia inspirowane ceramiką, naturą czy historią, a na dorosłych czekają wykłady poświęcone sztuce i historii, spacery po zabytkowych kamienicach Ołbina oraz oprowadzenia po wystawach, m.in. w pawilonie 4 kopuł. Nie zabraknie także rodzinnych spotkań w panoramie racławickiej oraz plenerowych warsztatów artystycznych. Tutaj mam nadzieję, że pogoda dopisze. Większość wydarzeń odbywa się do 19 lipca, a na część z nich obowiązują wcześniejsze zapisy. Warto zajrzeć na stronę internetową Muzeum Narodowego, aby dowiedzieć się szczegółów. To jest zawsze dobry taki sposób na wprowadzenie najmłodszych do świata sztuki przez wspólną zabawę rodzinną i przez jakiś taki twórczy czas kreatywny, gdzie nasze dłonie odpowiadają na to, co absorbujemy wszystkimi swoimi zmysłami, obcując ze sztuką.

0: Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Z dala od piekła wojny grupa palestyńskich dzieci kończy pobyt w Polsce. Naukowcy zbadali wpływ używania smartfonu przez rodziców na relacje z dziećmi. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Incydent nad Morzem Bałtyckim, poinformował o nim szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, do zdarzenia doszło niedaleko Ustki.
1: Około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ju-20. Po kontakcie i po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. Pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
0: To pokazuje, że Rosja cały czas prowadzi wojnę hybrydową, stwierdził szef MON-u. Co najmniej dwie osoby zginęły w pożarze remontowanego biurowca w Brukseli. Ciała wydobyto z szybu windy. W momencie, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, w budynku miało znajdować się około 200 osób. Dwóch pracowników trafiło do szpitala z oparzeniami. Nadal nie wszystkie osoby zostały odnalezione, mówi rzecznik prokuratury w Brukseli.
2: Nadal brakuje 6 osób. Wiemy, że zaczęły one pracę rano, ale nie możemy się z nimi skontaktować. Prawdopodobnie wciąż znajdują się w budynku.
0: Przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze ustalona. Sprawę badają tamtejsze służby. Dobiega końca 16-dniowy pobyt 30 palestyńskich dzieci w Polsce. To podopieczni Domu Pokoju w Betlejem. Jak mówi siostra Szczepana Chrechorowicz, dyrektorka Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny. Szokiem dla najmłodszych była zimna woda w Bałtyku.
3: Woda wreszcie, bo w Palestynie woda to raritas po prostu. Trzeba bardzo oszczędzać wodę, jest brak wody i właśnie to było też takie dodatkowa radość, że tak może być. No przede wszystkim ta radość bycia razem, bycia takimi wolnymi. Można było sobie chodzić, gdzie się chce, oczywiście pod nadzorem, ale właśnie to takie nie, że tu granice, dzieciaki, ojejku, tu nie mogliśmy wyjść z Palestyny, a tu po prostu możemy sobie tak chodzić i spotykać się ze wszystkimi i korzystać tak jak inni ludzie.
0: Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przywiązanie rodziców do ekranów telefonów może prowadzić do niepokoju u dzieci. W Światowy Dzień Bez Telefonu zwracamy uwagę na wyniki ostatniego badania zatytułowanego Mamusiu, czy kochasz telefon bardziej niż mnie? Badacze zapytali o zjawisko młodych ludzi w USA w wieku od 12 do 17 lat. W czasopiśmie Frontiers in Psychology wykazano, że przywiązanie rodziców i opiekunów do ekranów może zaostrzyć niepokój i niepewność u dzieci i nastolatków. Młodzi ignorowani przez rodzica z powodu telefonu częściej zgłaszają poczucie odrzucenia, wyższy poziom lęku, większą niepewność w relacji z samymi rodzicami. Autorzy badania podkreślają, że regularne odwracanie uwagi przez smartfon może osłabiać poczucie bezpieczeństwa i bliskości w rodzinie.
5: Cztery minuty po godzinie 8:00, już teraz sprawdzamy pogodę. Za oknami pada coraz mocniej. We Wrocławiu będzie tak dzisiaj i na całym Dolnym Śląsku. W najbliższych dniach również deszczowo, będą przejaśnienia. Zachmurzenie póki co jest pełne i pada deszcz. Możemy się jednak spodziewać takich okienek pogodowych, kiedy padać nie będzie w ciągu dzisiejszego dnia. We Wrocławiu aktualnie 18 stopni, dzisiaj maksymalnie będzie stopni 20, a będą 22 stopnie.
6: Reklama.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę.
6: Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Dzisiaj dzień bez telefonu. Dobrze zacząć ten dzień w kontakcie ze swoimi bliskimi, a nie w kontakcie z ekranem. Warto także jakoś mieć taką dużą uważność, jeśli ten ekran i ten telefon towarzyszy nam w większości sytuacji w ciągu dnia. Warto mieć to na uwadze i obserwować. Czasami są takie aplikacje, które pomagają nam stwierdzić, ile godzin spędzamy patrząc w ekran. I czasami to jest bardzo niepokojące, kiedy podsumowując, na przykład robimy to przez 4 albo 5 godzin dziennie, albo jeszcze na przykład 8. Warto być wyczulonym na to, bo im więcej czasu spędzamy z telefonem, tym bardziej staje się to dla nas oczywiste i jest to niejako przezroczyste. Nie widzimy tego. Dzisiaj jest taki dzień, że warto mieć to na uwadze, a teraz na naszej antenie taka mała przypominajka o tym świecie online, małe TGD.

piosenka nie jest oczywiście bezpośrednio związana z relacją z telefonem, ale nawiązuje do tego czasu, kiedy młodzież bardzo dużo czasu spędzała online, odbywając lekcje właśnie wirtualne, ponieważ szkoły były zamknięte, to czasy pandemiczne, pamiętamy je dobrze i było to bardzo trudne i bardzo takie izolujące, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy potrzebują, jak to się mówi, wyszaleć się, ale też mieć kontakt z rówieśnikami. No i czasami w telefonie też tracimy ten kontakt. Niby jesteśmy w kontakcie, ale takim niefizycznym, niecielesnym, takim zapośredniczonym przez ten telefon, co właśnie nie jest do końca realne, jak w tej piosence usłyszeliśmy.

0: Ależ energetycznie się zrobiło to łubi dubi i szklanka szaleństwa na antenie Radia Rodzina 20 minut po godzinie 8, a teraz przychodzę z informacją prosto z lotniska we Wrocławiu. W tym roku 6 milionów pasażerów. Port lotniczy Wrocław wybuduje terminal wspomagający dla strefy poza Schengen. Podpisano umowę na inwestycję o wartości ponad 15 milionów złotych, która zwiększy przepustowość lotniska, usprawni organizację ruchu pasażerskiego i pozwoli utrzymać wysoki komfort obsługi do czasu zakończenia rozbudowy głównego terminalu. Finalizacja prac przewidziana jest na 30 kwietnia 2027 roku. Rozmawialiśmy z Renatą Granowską, przewodniczącą Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Wrocław, która powiedziała, że rekordowa liczba pasażerów na wrocławskim lotnisku sprawia, że potrzebujemy rozbudowy terminala.
1: Lotnisko się rozwija już teraz pod koniec, w zasadzie dzisiaj to jest prawie połowa lipca, 2 miliony 600 pasażerów. Musimy tych pasażerów obsługiwać, coraz więcej destynacji, coraz więcej lotów, coraz więcej pasażerów, no i tym samym potrzeba rozbudowy terminala. A dzisiejsza umowa dotyczy postawienia takiego terminala wspomagającego, wspierającego oczywiście o wysokich standardach, do jakich pasażerowie są przyzwyczajeni. To kwota około 15 milionów. Inwestycja ma zakończyć się pod koniec kwietnia, tak aby już w sezonie letnim 2027 można było naszych pasażerów godnie i ich coraz więcej obsługiwać. Zatem czekamy na ten ostateczny terminal, czyli chodzi nam o ten stały, już rozbudowany, bo takie też są plany. I jak widać, lotnisko się rozwija, pasażerowie lubią nasze lotnisko, coraz więcej destynacji, więc myślę, że podróże nie tyle kształcą, ale też bardzo mocno rozwijają nasze lotnisko.
0: Wyprzedziliśmy nasze prognozy, zaznacza Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław.
2: Ten ruch przyrasta zdecydowanie szybciej niż to zakładaliśmy. Ja pamiętam, jak przychodząc tutaj w 2023 roku, te nasze prognozy określały, że poziom 4 miliony 900 pasażerów osiągniemy dopiero w roku 2026. W tym roku wszystko wskazuje na to, że przekroczymy barierę 6 milionów pasażerów. Ta bariera 6 milionów pasażerów była zakładana przez nas, że przekroczymy ją dopiero w roku 2032. Więc te nasze plany, te nasze prognozy musimy zweryfikować, dopasować do tego, jak ten rynek się kształtuje i dopasować infrastrukturę także do tego, żeby nasi pasażerowie w sposób komfortowy mogli korzystać z Portu Lotniczego Wrocław. Kiedyś to były 4 samoloty Ryanaira w naszej bazie właśnie w 2023 roku. W tym roku będziemy ich mieli już 8, a w przyszłych latach także kolejne. To tylko przykład jednego z przewoźników, który tak dynamicznie się u nas rozwija. Przed nami także etapy przebudowy wewnętrznej, która będzie także wspomagała ruch pasażerski. Ta strefa non-Schengen zostanie poszerzona z nowymi bramkami kontroli paszportowej. To wszystko będziemy też Państwu komunikowali w najbliższych tygodniach, tak żeby przygotować się do wysokiego sezonu przyszłego roku, gdzie ten ruch także będzie wyższy niż w tym sezonie. W tym sezonie, patrząc chociażby po tej pierwszej połówce roku, około 14-15% wzrostu ruchu rok do roku. To jest potężny wynik, to jest jeden z lepszych wyników w Polsce i jeden z lepszych wyników w Europie, bo ten ruch u nas naprawdę przyrasta.
0: Czyli będziemy latać, jeszcze więcej latać z Wrocławia. Teraz zapraszam Was do lotu razem z Frankiem Sinatrą na naszej antenie już teraz.

Ciekawe, czy ktoś się oświadcza właśnie tak śpiewająco. Wyjdź za mnie i jadu. Może tak, 33 minuty po godzinie 8. Czy wy też tak strasznie zmokliście w drodze do pracy, do szkoły, na uczelnię, albo odprowadzając dzieci, bo ja bardzo zmokłam i po prostu teraz jestem w zupełnie innym stroju niż przyszłam tutaj do pracy. Jest on taki bardzo przypadkowy. To są elementy odzieży znalezione tutaj w studiu, więc wyglądam dosyć zabawnie, aż koleżanka musiała to uwiecznić fotografią. Kilka słów o tym, co nas dzisiaj czeka. O 9.30 Olga Kreńska z Multikina, jeszcze wcześniej 9.15 przegląd prasy. 9.30 Olga Kreńska z Multikina przybliży nam, co ciekawego w Multikinie dzieje się w najbliższych dniach. Potem będą do rozdania oczywiście bilety. O godzinie 10.10 w przystanku Kultura Katarzyna Baraniecka z Teatru Kombinat opowie o nowym spektaklu. Po 11:00 natomiast porozmawiamy o trwającym we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska festiwalu Lelenfant, gdzie dzieci z całego świata, niemal z kilku państw świata na wrocławskiej scenie zagrają dla was, wspólnie pracują nad spektaklami, nad etiudami teatralnymi. Jest to piękny, myślę, piękny czas. Doświadczają też tutaj dolnośląskiej, polskiej natury, bo taki jest temat przewodni tegorocznej edycji festiwalu Lelenfant. O tym porozmawiamy po godzinie 11:00. Wracamy teraz do muzyki Sound and Grace i Horyzonty.

42 minuty po godzinie 8 na zewnątrz, zimno i nieprzyjemnie, myślę dosyć. Jeśli was też zmoczyło tak jak mnie, to tutaj przesyłam gorące pozdrowienia i ogrzewam się właśnie bardzo gorącą filiżanką kawy. I od razu przypomniała mi się piosenka, która dosyć mnie rozbawiła, zważywszy na wcześniejszą karierę człowieka, o którym zaraz powiem. Oczywiście chodzi o Michała Wiśniewskiego, pamiętacie zespół Ich Troje? Pamiętacie kontrowersje związane nie tylko z takim scenicznym wizerunkiem Michała Wiśniewskiego, ale także z jego życiem prywatnym, w którym dzielił się bardzo intensywnie. Otóż Michał Wiśniewski już solowo później, dużo później po zakończeniu kariery w zespole Ich Troje wydał album i w tym albumie znajduje się utwór Filiżanka. Zaczyna się od słów właśnie piję kawę, jest cudownie i przypomniało mi się one od razu, bo ja też piję kawę i jest cudownie, mimo że za oknem właśnie tak niecudownie. Teraz dla was Michał Wiśniewski i Filiżanka.

Trzeba naprawdę bardzo kochać kawę, by napisać taką piosenkę o filiżance kawy. Może i wy taką macie relację właśnie z kawą, czy też z jej filiżanką, którą trzymacie teraz, a może jesteście w trakcie picia kawy, to taki poranny rytuał wielu, wielu z nas. Przyłączam się do tego rytuału i teraz ponownie powrócimy muzycznie do kawy, ale już w nieco innym, bardziej klasycznym, znanym tutaj na naszej antenie wydaniu.

A ja przypominam, że dzisiaj po 9.30 zaprosimy Was do Multikina, a po 10.30 będziemy mieć dla Was dwa bilety na sobotnie koncerty w Rosound Festiwalu, który odbędzie się we Wrocławiu. Warto sprawdzić sobie, kto wystąpi. Jeszcze o tym na pewno powiem. Słuchajcie nas uważnie, by poznać zasady konkursu i zdobyć ten bilet.

0: Już za chwilę dziewiąta. Uwaga na utrudnienia w związku z silnymi opadami deszczu. Woda zalała kluczowe arterie i przejazdy we Wrocławiu pod wiaduktami. W tych miejscach ruch został całkowicie wstrzymany. Przy ulicy Świętej Jadwigi całkowity brak przejazdu w obu kierunkach. Ulica Pułaskiego pod wiaduktem kolejowym. Droga i torowisko są całkowicie zalane. Przejazd w tym miejscu jest niemożliwy. Ulica Reymonta brak przejazdu z powodu zalania drogi pod wiaduktem kolejowym. Aktualizacja 8.40. Jeśli chodzi o ulicę Reymonta, no to nadal służby tam pracują. Warto śledzić sytuację na bieżąco. Na stronie wrocław.pl znajdziecie zdjęcia oraz informacje, jak przebiegają prace służb, aby udrożnić te miejsca na nowo. Natomiast deszcz cały czas pada, więc utrudnienia mogą potrwać jeszcze długo. Warto sprawdzić jakieś alternatywne trasy przejazdu, jeśli akurat to są miejsca, przez które przejeżdżacie zazwyczaj.
1: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: spór w rządzie o najem krótkoterminowy. Już niedługo 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Powstało Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Największą zmianą będzie stworzenie publicznej listy lokali, które mogą służyć do tego rodzaju działalności. Ustawa, zdaniem wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, da potrzebny wgląd w nieregulowany dotąd rynek najmu.
1: Około 30-35% obiektów było poza naszą wiedzą w przestrzeni i samorządowej, i w przestrzeni państwowej. Dziś to nie będzie możliwe, ponieważ każdy z tych obiektów będzie musiał mieć nadany numer rejestracyjny.
0: Z obecnym kształtem ustawy nie zgadzają się jednak rządowi koalicjanci Lewica i Polska 2050, a Jan Menzfel z Miasto jest Nasze mówi, że obecny projekt ustawy został pozbawiony realnych narzędzi wpływu na najem ze strony gmin i spółdzielni mieszkaniowych.
2: Są pogłoski, że lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Jeżeli okaże się, że przyjmiemy przepisy w minimalnej wersji, czyli będzie obowiązkowy jedynie rejestr takich mieszkań, to absolutnie nic się nie zmieni. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
0: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz jako jedyna zgłosiła sprzeciw na posiedzeniu Rady Ministrów. Jej zdaniem samorządy i mieszkańcy w myśl nowych przepisów zostaną pozbawieni prawa sprzeciwu przed budową na terenie ich gminy, jak to określiła, patohoteli. Mołdawia na kursie unijnym. Unia Europejska otworzyła negocjacje akcesyjne z tym krajem w obszarze polityki zagranicznej i obronności. Mołdawia jest oficjalnym krajem kandydującym do Unii Europejskiej, a negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2 lata temu.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Około 700 młodych osób przyjedzie do Kalwarii Pacławskiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Od 19 do 25 lipca będą się wspólnie modlić, uczestniczyć w warsztatach, koncertach i spotkaniach w grupach. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do powszechności Kościoła, który mimo różnorodności doświadczeń, historii i duchowości tworzy jedną wspólnotę. Każdy z nas jest tym innym dźwiękiem, który układa się w piękną całość, mówi Vatican News rzecznik franciszkańskiego spotkania młodych Joanna Kiełt.
4: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
0: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Puchary, medale, kryształowe kule, a także kombinezony, narty, a nawet bułka z bananem. W Wiśle otwarto Beskidzkie Centrum Narciarstwa noszące imię Adama Małysza. Na potrzeby wystawy utytułowany skoczek przekazał placówce ponad 6 tysięcy eksponatów, a część z nich ma być prezentowana rotacyjnie.
5: Żeby to wszystko wyeksponować, żeby pokazać pewne rzeczy, ale też żeby zachęcić tę młodzież, różne multimedia i te atrakcje, to był potrzebny tak potężny budynek. I po rozmowach właśnie między innymi tutaj z władzami udało się, że ten budynek powstał.
0: Mówił sam Adam Małysz. W obiekcie można się także zaznajomić z samą historią Wisły, poznać sylwetki innych słynnych polskich narciarzy oraz spróbować swoich sił na symulatorach.
6: Pada na Dolnym Śląsku i tym opadom towarzyszą też silne porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę rano dzisiaj wydał kolejny alert dla Wrocławia. Tym razem jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Synoptycy zapowiadają, że ulewne deszcze i burze mogą towarzyszyć nam do późnych godzin popołudniowych. Warto zostać w domu, jeśli macie taką możliwość, i zostać w pracy na tyle długo, by wyjść i dotrzeć do domu bezpiecznie.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim w ten deszczowy poranek. Dziś środa, 15 dzień lipca. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś we Wrocławiu spadnie nawet do 40 litrów na metr kwadratowy. Intensywne opady deszczu powodują utrudnienia w ruchu na terenie całego miasta. Warto wybrać alternatywną trasę, zachować ostrożność i śledzić komunikaty MPK Wrocław, jak przebiegają prace. Chociaż te intensywne opady deszczu mogą potrwać nawet do godziny 18. Mogą pojawić się również burze i intensywne porywy wiatru. Uważajmy na siebie. Jeśli nie musimy dzisiaj wychodzić, koniecznie nie róbmy tego, bo naprawdę na zewnątrz może być niebezpiecznie. Teraz na naszej antenie Dire Straits. My pozostajemy pogodni muzycznie i chcemy Wam dostarczyć jak najwięcej dobrej muzyki, pozytywnych informacji, no ale czasami też trzeba zachować ostrożność, więc informujemy o tym, co najważniejsze, co dzieje się w naszym mieście i na Dolnym Śląsku.

0: 16 minut z drobnym opóźnieniem, 16 minut po godzinie 9. Rozpoczynamy przegląd prasy ze mną Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Zaczynamy od trudnego poranka dla mieszkańców Wrocławia, od wczesnych godzin rannych. Nad miastem przechodzą ulewne deszcze, które błyskawicznie doprowadziły do podtopień dróg oraz torowisk. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia wydało oficjalny komunikat ostrzegający przed poważnymi utrudnieniami w ruchu, które paraliżują miasto. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? Ulica Świętej Jadwigi, całkowity brak przejazdu w obu kierunkach, ulica Pułaskiego pod wiaduktem kolejowym, droga i torowisko są zalane, przejazd w tym miejscu jest niemożliwy, oraz ulica Rejmonta, brak przejazdu z powodu zalania drogi pod wiaduktem kolejowym. Oczywiście ta sytuacja jest dynamiczna i się zmienia i prosimy też o śledzenie tych komunikatów. My będziemy na bieżąco tutaj też podawać, gdyby jeszcze jakieś ulice dodatkowo były zamknięte. A Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wydał dla Wrocławia ostrzeżenie pierwszego stopnia właśnie przed silnym deszczem i to ostrzeżenie obowiązuje od godziny 6 do godziny 18. Służby miejskie apelują do kierowców oraz pasażerów komunikacji zbiorowej o cierpliwość i czujność i zalecają, aby omijać zalane odcinki dróg i wybierać alternatywne trasy, dostosować prędkość do skrajnie trudnych warunków na drodze i na bieżąco śledzić awaryjne komunikaty oraz zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych na stronach właśnie MPK Wrocław. To jak mówimy o deszczu, to teraz zaglądamy do doniesień ze świata nauki, a dokładnie pod powierzchnię oceanów. Naukowcy odkryli aż 73 nieznane dotąd podwodne kaldery wulkaniczne. Kaldery to takie ogromne krateropodobne zagłębienia powstałe w wyniku zapadnięcia się wulkanu po opróżnieniu właśnie tej komory magmowej. I to efekt badań zespołu z francuskiego uniwersytetu, który analizuje dna oceaniczne, wykorzystując sztuczną inteligencję. Algorytm pierwotnie stworzony do wyszukiwania kraterów na Marsie przeanalizował mapy dna oceanicznego i spośród ponad 87 tysięcy potencjalnych struktur wytypował nowe formacje wulkaniczne. To ważna informacja nie tylko dla geologów, ale podmorskie wulkany mogą stanowić realne zagrożenie ich erupcji. Ich erupcje są w stanie wywołać tsunami i wpływać na środowisko w skali globalnej. I naukowcy podkreślają, że nie wiadomo jeszcze, które z nowo odkrytych kalder są aktywne. Kolejnym krokiem oczywiście będą szczegółowe badania i monitoring tych obszarów. Zdaniem badaczy nowa metoda może w przyszłości znacząco usprawnić wykrywanie podwodnych wulkanów i ocenę ryzyka związanego z ich aktywnością.
0: Fascynujące, prawda?
1: Tak, nauka jest fascynująca i my to lubimy.
0: Ile zagadek skrywa dno oceanu, to jest niesamowite.
1: Tak, a dotychczas znali tylko mniej niż 30 podwodnych kalder na całym świecie, więc to jest trzykrotny wzrost tej liczby, więc też to jest w ogóle takie imponujące i niesamowite. I na koniec przenosimy się do Wrocławia. We Wrocławiu zapadła ważna decyzja dla mieszkańców Tarnogaju. Park Henrykowski ma się stać zielonymi płucami Tarnogaju. We wtorek, czyli wczoraj, miasto oficjalnie przejęło od PKP 6-hektarowy teren położony między ulicami Paczkowską, Sernicką, Henrykowską i Jesionową, a czynnymi torami kolejowymi. Finalizacja tej procedury to dopiero początek skomplikowanego przedsięwzięcia, którego w ramach ten obszar zyska funkcję rekreacyjną. Teren przez lata był wykorzystywany przez kolej i wymaga oczyszczenia zanieczyszczeń. Dopiero po zakończeniu badań i remediacji będzie można rozpocząć pracę nad budową parku. Według wstępnej koncepcji Park Henrykowski zachowa część poprzemysłowego charakteru. Znajdą się tam elementy dawnej infrastruktury kolejowej, ogród wodny oraz przestrzeń do rekreacji i wypoczynku. W przyszłości park ma połączyć się z Parkiem Tarnogajskim, tworząc większy system terenów zielonych. No to kolejne w ostatnim czasie tereny zielone przejmowane przez miasto z myślą o budowie nowych parków. W lutym, przypomnijmy, Wrocław pozyskał od KOWR działkę pomiędzy Wojszycami i Jagodnem, gdzie ma powstać tak zwany zielony klin południa.
0: To cieszy, takie informacje bardzo, że jest coraz bardziej zielono, jak myślisz?
1: No na pewno parki drzewa są nam potrzebne, więc tym bardziej cieszymy się właśnie z takich inwestycji.
0: Pozdrawiamy was gorąco w ten chłodny poranek środowy.
1: Tak, pozdrawiamy, nie zapomnijcie parasolów, peleryn przeciwdeszczowych i kaloszy.
0: Kombinezonów najlepiej.
1: Kaloszy, ale wiemy, że deszcz jest potrzebny, co prawda te intensywne opady też tutaj, podtapiają, ale cieszymy się, że pada, bo jednak susza nam doskwiera.

0: 9.30 na zegarach. Ze mną Olga Kryńska z Multikina. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Opowiemy o tym, co możecie zobaczyć jeszcze w lipcu w Multikinie. Przypominam, że we Wrocławiu to jest Pasaż Grunwaldzki. To jest ten adres, gdzie traficie do Multikina. Olgo, co ciekawego w lipcu?
1: Zaczniemy od chyba jednego z najbardziej wyczekiwanych wyczekiwanego filmu tego roku. Film Christophera Nolana, Odyseja. Christopher Nolan, znany reżyser filmów takich jak, no, ostatnio Oppenheimer, to hit z 2023 roku, Interstellar czy Incepcja. Odyseja to historia Odyseusza, król Itaki, który podczas jego długiej i pewnej niebezpieczeństw podróży powrotnej do domu po wojnie trojańskiej w obsadzie same, no, wydaje mi się, znanym wszystkim nazwiska, takie jak na przykład Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson. Tam jest cała świetanka.
0: Cała
1: dokładnie. Także tutaj mamy wszyscy nadzieję, że film będzie tak samo dobry, jak jego poprzednie filmy. Także czekamy z niecierpliwością. Już za dwa dni będą mogli go Państwo zobaczyć u nas w Multikinie. A jeśli mamy tutaj fanów z uniwersum Marvela albo fanów chociażby Toma Hollanda, to pod koniec lipca kolejny wyczekiwany film tego roku, bo kolejna część historii Spidermana, także... Tutaj na pewno szykuje się kolejna duża podróż i jakieś różne akcje, także tutaj można zapisać datę. 31 lipca to jest oficjalna premiera tego filmu. A z kultowego kina nostalgia lat z 90. Kosmiczny mecz, Michael Jordan z królikiem Bugsem albo Requiem dla snu. Film, który potrafi wpłynąć na psychikę, ale ma jedną z lepszych soundtracków w historii kina. Albo propozycja z lat 2000, Legalna blondynka. Tutaj nie tylko na wygląd można patrzeć, bo tutaj ludzie mogą zaskakiwać. A z offowego kina, czyli z festiwalowych, Perełek 16, czyli jutro, Wędrówka na północ, totalny wizualny reset. Jeżeli potrzebujesz ucieczki od takiej...
0: Przebodźcowania,
1: dokładnie, musiałam znaleźć słowo, dziękuję. To piękna historia o przyjaźni i dzikiej naturze, na pewno tutaj dla Państwa się znajdzie. A 23. Montenery Pop, czysta nostalgia i muzyczny wehikuł czasu tutaj.
0: Tak, ja tylko dodam, że też wybieram się na ten film i po prostu to jest właśnie zapis koncertu, gdzie rozwinęły się niesamowicie kariery Janis Joplin i Jimiego Hendrixa i to właśnie na tym koncercie Jimi Hendrix w widowiskowy sposób podpalił swoją gitarę, wieńcząc swój występ. Także na pewno warto to zobaczyć. To jest, no, epokowy koncert, można powiedzieć, jeśli chodzi o historię rock'n'rolla.
1: No, także nawet więcej nie musiałam dodawać, także dziękuję Ci. Mam nadzieję, że zobaczymy się z Państwem w Multikinie, na którymś z filmów, a może na tym również też, na które Państwo czekają, na przykład na Odyseję, tak jak ja. Na przykład ja bardzo czekam, tutaj nie mogę się doczekać. Także dziękuję bardzo.
0: No i przypominam, że rozdajemy po tej audycji bilety do Multikina. Z naszą pomocą traficie tam i z dwoma zaproszeniami na wybrany przez Was seans. Dziękuję, Olga.
1: Dzięki.
0: A już teraz wspomniana przed chwilą Janis Joplin.

0: A ja przypominam, że dziś rozdajemy bilety do Multikina na dowolnie wybrany przez Was seans Multikino w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, ale też dowolne Multikino w Polsce, ale we Wrocławiu to adres Pasaż Grunwaldzki, jeśli macie ochotę wybrać się do kina, a ta deszczowa pogoda zachęca do tego, aby się gdzieś zaszyć wygodnie w kinowym fotelu i oglądać film, nie myśląc o tym, co tam na zewnątrz się dzieje pogodowo, to wystarczy do nas napisać 7148, zaczynamy od słowa rodzina i opisujemy, co ciekawego ostatnio widzieliśmy, co nas zafascynowało, zatrzymało na chwilę. Chodzi tutaj zarówno o filmy, jak i spektakle teatralne, ale też może jakieś ciekawe koncerty. To taka otwarta forma polecajek od Was, więc czekamy. A pierwszy SMS, który do nas dotrze, zostanie nagrodzony. Możecie też do nas zadzwonić 71 322 2022 i bezpośrednio poprzez naszą antenę podzielić się tym z naszymi słuchaczami.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

Już nieco ponad 15 minut pozostało do godziny 10. Rozdajemy bilety do Multikina. Zapraszamy Was na wybrany przez Was seans. Jeśli chodzi o kultowe kino z Lotto, to jest tu kilka ciekawych propozycji. Można ponownie zobaczyć seansy sprzed lat. Na przykład Kosmiczny Mecz, gdzie bohaterowie kreskówek Looney Tunes z królikiem Bugsem na czele porywają Michaela Jacksona, by ten pomógł im wygrać ważny mecz koszykówki. To jeszcze zobaczymy w lipcu. Fantastyczne Zwierzęta i Zbrodnie Grindelwalda. Ten seans także już dzisiaj. Legalna Blondytka, dwa seansy przed nami, oraz Requiem dla snu, to 28 lipca. A w ramach ofowego kino z Lotto, zobaczymy już jutro Wędrówkę na północ, gdzie dzika natura, strome podejścia i dwa bardzo różne podejścia tym samym do podróżowania tutaj się spotkają na ekranie. Monterey Pop, 3 dni, jedna scena, niemal 30 kultowych zespołów. Tam rozwinęły się właśnie kariery Janis Joplin, Jimiego Hendrixa, to 23 lipca. I oczywiście to, co zobaczymy w kinie już od dłuższego czasu w lipcu, czyli Minionki, Straszydła, Vaiana, Odyseja, Ekipa Zwierzaków, Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień, Martwe Zło, Ogień oraz Pucio. Ja polecam bardzo, z muzyką Grzegorza Turnała. Piszcie do nas, jeśli chcecie się wybrać. 7148, wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina. I tutaj czekamy na wasze polecajki, co ostatnio ciekawego zobaczyliście, usłyszeliście, co z wami zostało na dłużej, co was poruszyło. O tym wszystkim piszcie, to jest taka forma poleceń dla naszych słuchaczy, by nie musieli błądzić, by wiedzieli już mniej więcej, co ciekawego w trawie piszczy i gdzie mają uszy przedstawiać i gdzie szukać ciekawych do obejrzenia, do usłyszenia rzeczy.

Coldplay na antenie Radio Rodzina, a bilety czekają na Was. Chcemy zaprosić Was do Multikina na dowolnie wybrany przez Was seans. Wystarczy do nas napisać 7148 wiadomość. Zaczynamy od słowa rodzina i dzielimy się tym, co ostatnio ciekawego obejrzeliśmy. Jakiś film, może to był spektakl teatralny, a może ciekawy koncert, na którym byliśmy. Podzielcie się tym z nami, a my Wasze odpowiedzi nagrodzimy podwójnym zaproszeniem do Multikina.

Myślę, że pomysł, aby wybrać się do kina w taką pogodę, jest jak najbardziej trafiony, bo na zewnątrz możemy trafić na deszcz i to okienko pogodowe będzie zbyt krótkie, żeby na przykład coś ciekawego dzisiaj zrobić, albo w najbliższych dniach, albo silny wiatr, albo nawet burze, więc zachęcam do tego, żeby wybrać się do kina, może do multikina właśnie, jeśli chcecie tam się właśnie wybrać z kimś, zaprosić go. Mamy dla Was podwójne zaproszenie. Wystarczy do nas napisać 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina. I tutaj zadanie polega na tym, aby opisać, co ciekawego ostatnio się obejrzało, co Was poruszyło, dlaczego to było właśnie to, o czym chcecie się z nami podzielić. A my Waszą wiadomość nagrodzimy podwójnym zaproszeniem do multikina na dowolnie wybrany przez Was seans w dowolnie wybranym dniu.

0: Otrzymaliśmy SMS-a od naszej słuchaczki, która pisze: może nie mam do polecenia spektaklu czy koncertu, bo mam właśnie na pokładzie 1,5-miesięczną córeczkę. Także dawno nie byłam na spektaklu czy koncercie, ale mam do polecenia książki pani Agnieszki Kozak, która łączy wiarę z psychologią. Właśnie czytam Mądrą bliskość, a pani Agnieszka napisała też Mądrą wieczność. Chyba połączymy się telefonicznie po godzinie 10 z naszą słuchaczką, by dowiedzieć się nieco więcej, a na pewno bilety trafią właśnie w jej ręce.
1: Zalane ulice, połamane drzewa i ewakuacje harcerzy, pracowita doba za strażakami. Kto zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich? Czerwone flagi wciąż powiewają nad Bałtykiem. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi i wiadukty to obraz po nawałnicach, które przeszły nad południową Polską. Są jeszcze miejscowości, gdzie nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicach Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich z terenu Dolnego Śląska. Strażacy usuwają skutki wichur również w Śląskiem. Minionej doby zanotowali tu prawie setkę interwencji, mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
2: Państwa Straż Pożarna do godziny 6 rano odnotowała 97 zgłoszeń związanych głównie z usuwaniem skutków opadów deszczu, jak również silnych wiatrów. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie, z uwagi na warunki pogodowe, ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej, w sumie ponad 100 osób.
1: Wczoraj prewencyjnie harcerze, ale bez udziału strażaków, ewakuowali się także w Sławkowie. Młodzież schroniła się w tartaku. Nikomu nic się nie stało. Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Wczoraj odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram oraz kandydat PiS Adam Borowski. Wciąż nie wiadomo, jak zagłosują ludowcy. O swoim poparciu mają zdecydować przed samym głosowaniem, ale Jakub Stefaniak z PSL-u nie ma nic przeciwko kandydaturze Gregorczyk-Abram.
3: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą. Nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce. Ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne.
1: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Czerwone flagi stały się w tym sezonie regularnym widokiem na nadbałtyckich kąpieliskach. Najpierw z powodu sinic, potem przez zeszłotygodniowy sztorm, a w ostatnich dniach ratownicy wywieszają je z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Choć pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, mówi Jakub Rąpa, koordynator ratowników na kąpieliskach we Władysławowie.
4: Zgodnie z przepisami, każda fala powyżej 70 cm już nadaje się na czerwoną flagę. Pamiętajmy, że to, że umiemy pływać w basenie, niekoniecznie znaczy, że poradzimy sobie w takich trudnych warunkach, jakim jest morze. Trzeba uwzględnić falowanie, niską temperaturę wody, no i prąd wsteczny, który nas wciąga w morze i z którym musimy walczyć.
1: Wczoraj czerwone flagi powiewały na kilkudziesięciu kąpieliskach nad polskim morzem. Dziś może być podobnie, ale sytuacja powinna uspokoić się z końcem tygodnia. Kontakt z kulturą, na przykład w kinie, teatrze czy muzeum, wiąże się z wolniejszym fizjologicznym starzeniem, donoszą japońscy naukowcy. Osoby, które miały regularny kontakt z kulturą, były fizjologicznie 3 lata młodsze. Naukowcy podkreślają, że zależność na pewno jest, ale nie są pewni, co jest skutkiem, a co przyczyną. Czy ludzie czują się zdrowi, bo chodzą do teatrów, czy może chodzą do teatrów, bo czują się zdrowo.
0: Cztery minuty po godzinie 10 we Wrocławiu, aktualnie 19 stopni, zachmurzenie jest duże, niemal pełne, wieje wiatr z prędkością 13 km na godzinę, choć te porywy dzisiaj mogą być wiać nawet z prędkością do 60 km na godzinę. Aktualnie okienko pogodowe na to wygląda, za oknem nie pada deszcz, ale będzie dzisiaj padać nawet do 18. Możemy spodziewać się silnych opadów deszczu, pomiędzy morze wyjrzy na chwilę słońce.
5: Reklama.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
7: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: Przy mikrofonie Judyta Exner jest z nami nasza słuchaczka Ewa. Halo, czy się słyszymy? O, chyba się nam tutaj rozłączyła, zaraz się połączymy z nią ponownie. Napisała, że przeczytała ciekawą książkę i chciała się tym z nami podzielić. To chciałaby zawalczyć o bilety do multikina i zaraz nam opowie o tym, co to za książka. Już łączymy się z nią. Prosimy o chwilkę cierpliwości. Ja tylko przeczytam jeszcze raz tego SMS-a. Może nie mam do polecenia spektaklu czy koncertu, bo mam właśnie na pokładzie 1,5-miesięczną córeczkę. Tak, jest już z nami Ewa, ale poleca właśnie dwie książki, Mądra bliskość oraz Mądrą wdzięczność. No i chciałam dopytać kilka słów o tych dwóch książkach autorstwa Agnieszki Kozak.
13: Tak, Mądra bliskość jest książką wcześniejszą, Mądra wdzięczność, z tego co wiem, jest najnowszą. Ja zaczęłam czytać Mądrą bliskość i faktycznie bardzo mądrą książką. Ja zawodowo jestem psychoterapeutką, więc jest mi też takie tematy bardzo bliskie, a teraz w macierzyństwie tym bardziej. No to jest w tle moją 3-letnią córkę, jeszcze słychać. Ta książka jest o takim trochę powrocie do siebie. Tak, Hania, tak. O takiej uważności na swoje potrzeby. Jest tam dużo pytań takich, które warto sobie zadać. A myślę sobie, że w macierzyństwie bardzo łatwo jest troszkę siebie zgubić, a z pustego i Salomon nie naleje, także jak nie mamy w sobie, to nie damy też swoim dzieciom.
0: No pięknie to podsumowałaś. W takim razie tutaj mamy połączenie wiary z psychologią, tak? Jak czytam w tych...
13: Tak. I to jest takie, mam poczucie w dzisiejszym świecie niecodzienne połączenie, że albo idzie się we wiarę, albo psychologię i czasami można to ze sobą łatwo zgubić, a pani Agnieszka to pięknie łączy.
0: Czy wybierzecie się do kina razem z córką?
13: Bardzo bym chciała pójść na randkę z mężem, może z córką pójść.
0: Dobrze, a czy macie jakiś już wybrany seans albo film, który chcielibyście obejrzeć?
13: Jeszcze nie, nawet nie wiem, co grają aktualnie.
0: Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Czy kogoś pozdrawiamy w takim razie?
13: Mojego męża, który właśnie dzielnie jest w pracy i być może wszystkich moich przyjaciół, którzy aktualnie słuchają Radia Rodzina.
0: No to my przyłączamy się do tych pozdrowień oczywiście. Proszę się nie rozłączać, za chwilkę przekażę, jak ten bilet odebrać, a my wracamy do muzyki. Na naszej antenie teraz Anna Maria Jopek.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Kasia Baraniecka z Teatru Kombinat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I porozmawiamy o tym, co przed nami, czyli o spektaklu Amatorki. Kiedy to będzie i co to będzie?
2: No to już za chwilę, w najbliższy piątek i sobotę, czyli 17 i 18 lipca o godzinie 19 we Wrocławskim Teatrze Współczesnym na scenie na Strychu. I to jest taki spektakl, którego premierę mieliśmy w grudniu zeszłego roku, ale nie był od tego czasu niestety grany. A szkoda, ponieważ spektakl powstał na bazie powieści noblistki Elfriede Jelinek, która właśnie za sposób, w jaki operuje językiem, dostała tę Nagrodę Nobla. No i powiem, że faktycznie niemałym atutem jest warstwa językowa tego spektaklu. Specyficzny rodzaj poczucia humoru, albo rzekłabym ironii, którą posługuje się pisarka. No więc w taki sam sposób próbujemy kreować ten świat i aktorzy próbują kreować rolę. I tutaj używamy takiego przerysowania, bym powiedziała, grubą formą i grubą kreską gramy. Nawet powiedziałam aktorom, że słuchajcie, tutaj trzeba grać w tym spektaklu tak, jakbyśmy nie mieli dyplomów i jakbyśmy kompletnie nic nie wiedzieli o aktorstwie i posługiwać się kliszami i schematami zachowań i postaci, ponieważ o tym właśnie opowiada ta powieść, o schematach, w których utkwieni są ludzie. No tam akcja się dzieje w niedużej społeczności, w której wszyscy muszą żyć w ten sam albo w podobny sposób.
1: Czy to było duże wyzwanie aktorskie, żeby swoje umiejętności aktorskie wziąć niejako w nawias?
2: Myślę, że tak. No, na pewno wymagało to dystansu do siebie, do roli, do aktorstwa. No bo tutaj bliżej jesteśmy, jeśli już tak rozmawiamy o konwencjach aktorskich, to bliżej jesteśmy Brechta, który właśnie jakby proponował taki efekt obcości tego, że aktor czasami wychodzi z roli, czasami cytuje swoją postać, czasami ją po prostu pokazuje, w przeciwieństwie do tej metody Stanisławskiego, w którym aktor wciela się w 100% i staje się postacią, którą gra. Więc tutaj się trochę bawimy w sumie, bo faktycznie taki rodzaj grania wymaga dystansu i jakiegoś rodzaju poczucia humoru. I za tym poczuciem humoru Elfriede Jelinek, właśnie takim groteskowym, przerysowanym, sarkastycznym, podążamy w sposobie aktorstwa. Też zostawiłam tę narrację powieściową, ponieważ aktorzy tutaj mówią cały czas o sobie, o swoich postaciach w trzeciej osobie. Czyli na przykład aktorka, która gra rolę Bridget, mówi: Bridget poszła na zakupy i spotkała się z Heinzem na przykład. I to też jest fajne, ponieważ daje takie duże możliwości interpretacyjne i też czasami się zamienialiśmy tekstami, w sensie pomiędzy postaciami, po to, żeby zmienić na przykład wydźwięk czy intencję. Więc dla mnie, jako dla reżyserki, pod względem językowym była to, i pod względem takim no, materiału literackiego, no to była to szalenie ciekawa praca, właściwie moja pierwsze tego typu zetknięcie się z takim rodzajem powieści i narracji.
1: To musi być bardzo zabawne, jak o tym mówisz, bo wyobrażam sobie od razu dialogujących aktorów, którzy dopowiadają, jakby w trzeciej osobie powiedziała. Tak? Tak się dzieje?
2: Czasami jest tak, że Bridget spotkała się z Heinzem i wykrzyknęła: dlaczego ty dzisiaj jesteś tak źle ubrany? Powiedziała Bridget, nie? Więc jest czasami to tak, że powiedziała, czy wykrzyknęła, czy coś takiego. Zgadza się. No, powiem też jeszcze, że tutaj używamy dużo ruchu, ponieważ właściwie nie ma takiej sytuacji, ani takiego momentu, żeby aktor czy aktorka w tym spektaklu siadał na czymkolwiek. Znaczy, no nawet nie ma na czym usiąść, nawet jakby chciał, ponieważ nie mamy jakiejś takiej typowej scenografii, nie mamy żadnych mebli, nie wiem, stołów, krzeseł, ani niczego takiego. Więc wszystkie sceny oparte są faktycznie na ruchu scenicznym. Bardzo formalnie zarysowane, no i nie ukrywam, że pomaga nam też w tym światło. Światło tutaj mocno buduje przestrzeń i to jakby tej dusznej, wąskiej społeczności, tych małych mieszkań, w których oni mieszkają, no bo tam oczywiście jakby większość osób raczej nie jest zbyt zamożnych, więc ludzie są utkwieni w pewnego rodzaju schematach. Wszystkie kobiety pracują w fabryce, w pobliskiej fabryce biustonoszy, ponieważ nie ma tam za bardzo perspektyw ani innej opcji. Więc jakby ten sposób aktorstwa i światło pomagają nam budować tę taką małą, zakleszczoną w schematach społeczność.
1: To, o czym mówisz, wydaje się takie bardzo bliskie. Chyba każdy widz mógłby niejako się z tym trochę utożsamiać albo znać to z własnego podwórka, jak myślisz?
2: No, myślę, że tak, ponieważ po tym grudniowym spektaklu przychodziły panie, no głównie panie, no powiem szczerze, że niektóre nawet ze łzami w oczach i mówiły, że połowa tej historii to jest moje życie, albo o, tutaj to ja tak miałam, tak jak ta bohaterka. Więc widać było poruszenie, nie, w widzach. No i to jest, myślę, że chyba największa satysfakcja dla twórców. Ktoś mnie zapytał, czy ta powieść, która została napisana w 1975 roku, więc dość dawno temu, czy ta powieść jest wciąż aktualna i dlaczego ja ją wybrałam i reżyseruję. No i ta odpowiedź jest taka, że niestety jest aktualna. Choć minęło tyle lat, to wydaje mi się, że ciągle powielamy pewne schematy, albo czasami po prostu, pomimo że zmieniają się nam stroje, mody, czy jakieś rodzaje samochodów, którymi jeżdżą główni bohaterowie, czyli jakby następuje rozwój technologii, rozwój cyfrowy, to te problemy w relacjach międzyludzkich, a ten tekst jest właśnie mocno też o relacjach damsko-męskich i międzyludzkich, więc myślę, że te problemy pozostają takie same albo bardzo podobne.
1: A te tytułowe amatorki to kobiety, które zobaczymy na scenie, tak?
2: Tak. Mhm. Występują w spektaklu trzy aktorki i dwóch aktorów. No ja tu musiałam zredukować liczbę postaci. Wiadomo, że w powieści jest ich znacznie więcej, ale tak, żeby opowiedzieć tę całą historię i jej główną oś narracyjną i główny wątek, to faktycznie wystarczyła piątka aktorów, albo trzeba było zredukować aż do pięciu aktorów. Tak, zależy, w którą stronę na to patrzymy, czy to jest tylko, czy aż. No dla nas, jako dla teatru ofowego, pięcioosobowy spektakl, no to już jest spora obsada.
1: Dobrze, czyli podsumowując, Amatorki to jest taki spektakl, można powiedzieć, trochę komediowy, ale który pozostawi w nas taką, myślę, refleksję na temat otaczającego nas świata i tego właśnie, jak jesteśmy uwikłani w te wszystkie klisze.
2: Że z tą komediowością to bym nie przesadzała i chyba nie możemy go zaklasyfikować do gatunku komediowego. To jest dramat i ta historia jest bardzo smutna, właściwie no, wydźwięk i jakby tak powiedzieć refleksja na temat, no, nie, z którą zostaje widz, no nie jest wesoła. Natomiast ze względu na to, że Elfrida Jelinek posługuje się w sposób ironiczny językiem, to są tam momenty, w których widzowie chichrają pod nosem. No nie spadają ze śmiechu z krzeseł, jak na klasycznej komedii czy farsie, ale chichrają się czasami z tych bohaterów. Bohaterowie, mam wrażenie, sami z siebie się czasami też śmieją. Więc jest taki moment na oddech i na uśmiech, czy może cichy chichot. Natomiast no, to jest raczej taki czarny humor, bym powiedział.
1: No dobrze, no to w takim razie podsumowując, bardzo zapraszamy naszych słuchaczy. To już najbliższy piątek i sobota. Teatr Kombinat, Amatorki, a ze mną rozmawia Kasia Baraniecka, która odpowiada za ten spektakl reżysersko. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. No i życzę połamania nóg, chyba tak się mówi, tak? Coś jeszcze?
2: Tak. Chcielibyśmy też zaprosić widzów i podarować bezpłatne zaproszenia na te spektakle na piątkowy i na sobotni.
1: Okej, dobrze, to wspaniała niespodzianka. Ile mamy do zdania takich zaproszeń, bo teraz trzeba...
2: No, jedno dwuosobowe na piątek i jedno dwuosobowe na sobotę.
1: Drodzy słuchacze, jeśli chcecie się wybrać na ten spektakl, o którym teraz rozmawiałyśmy z Kasią, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22. W treści wiadomości napiszcie właśnie Amatorki, wasze imię i wybierzcie dzień, w którym chcielibyście się wybrać. Numer to 71 48, wiadomość zaczynamy od słowa rodzina, a jeśli do nas zadzwonicie już teraz, to jeszcze możecie z nami chwilę porozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę, Kasiu.
2: Dziękuję i zapraszam.

A ja przypominam, że zapraszamy Was do Teatru Współczesnego na spektakl Amatorki Teatru Kombinat już w najbliższy piątek i sobotę o godzinie 19 w Teatrze Współczesnym. Jeśli macie ochotę się wybrać, wystarczy do nas napisać 7148 wiadomość. Zaczynamy od słowa rodzina, a w tytule wiadomości proszę o teatr, Wasze imię i dzień, na który chcielibyście się wybrać. Możecie też z nami połączyć się telefonicznie 71 322 20 22.

Będziecie mieć wybór, możecie wybrać się razem z nami do Teatru Współczesnego na spektakl Amatorki Teatru Kombinat już w piątek i sobotę o godzinie 19. To podwójne zaproszenie, można wybrać się z kimś, warto. Dzwońcie i piszcie do nas 71 48, wiadomość zaczynamy od słowa rodzina, bądź telefon 71 322 20 22. Wystarczy zadzwonić, powiedzieć tak, to ja chcę wybrać się do teatru, bądź napisać właściwie to samo i pod

0: Polskie.
1: Radio Rodzina Milicz 88,5

0: Już 10 minut pozostało do godziny 11. Zbliża się Wrosound Festival. My chcemy was zaprosić na sobotnie koncerty. I posłuchajmy teraz, co dyrektor artystyczny Kuba Więcek mówił na antenie Radia Rodzina o tym festiwalu, bo być może nie wszyscy z was kojarzą, co to za wydarzenie. Pytamy Kubę Więcka, co wyróżnia Wrosound i wskazuje przede wszystkim na dobór wykonawców.
1: Wyróżnia się tym, że mamy bardzo taki dobór artystów niecodzienny. Mhm. Myślę, że to jest to impreza dla trochę wszystkich, którzy narzekają, że na wszystkich festiwalach występują ci sami artyści. Tutaj rzeczywiście jest ta selekcja taka bardzo, bym powiedział, wybredna, bardzo z takich przeróżnych gatunków. No i po prostu, nie wiem, szukamy jakiejś takiej jakości w muzyce, czegoś takiego nowego, świeżego.
0: Program rozłożono na dwa wieczory o różnym charakterze. Piątek, pierwszy dzień, jest bardziej hip-hopowo-jazzowy. Sobota, drugi, indie-popowy i alternatywny. I to na ten drugi dzień festiwalowy chcielibyśmy zaprosić słuchaczy Radia Rodzina.
1: Wydaje mi się, że mamy taką dwójkę. Pierwszego dnia właśnie jest to Sonlux, drugiego dnia Alice Fibilu. Mamy w ogóle bardzo dużo międzynarodowych zespołów, bo chyba 6 czy 7, jak nasze z 16, których jest ogólnie. Każdy z tych artystów ma coś bardzo konkretnego swojego do zaproponowania. Mamy artystów z Holandii, z Afryki, jest dużo bardzo fajnych, polskich fajnych artystów młodych. No wydaje mi się, że to jest też muzyka, za którą bardzo mocno podąża młoda publiczność i jakby, które w jakimś sensie tam te trendy kieruje.
0: Jeśli chcecie wybrać się na sobotni dzień festiwalowy, ten indie popowy i alternatywny, wystąpi m.in. Alice Fibilu, chyba gwiazda tego wieczoru, oraz Daria ze Śląska i wiele, wiele innych. Znajdziecie te informacje na stronie festiwalu. Za chwilę też posłuchamy Alice Fibilu, ale zanim to jeszcze zadanie konkursowe. Wystarczy napisać do nas 7148, zaczynamy od słowa rodzina, i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcecie wybrać się właśnie na Wrosound Festival, czy macie tam swoich ulubionych artystów, czy to dla was zupełnie świeża sprawa i dopiero co usłyszeliście o tej imprezie właśnie teraz. Możecie też do nas zadzwonić 71 322 2022. I ja powiem, że bardzo lubię Alice Fibilu. To jest wspaniała artystka, gitarzystka. Teraz na naszej antenie w utworze Something Holy, a za chwilę, a już tuż po niej Daria ze Śląska, być może wam już dobrze znana artystka polska, która także wystąpi właśnie tego sobotniego wieczoru na Wrosound Festiwalu, i to dzięki nam będziecie mogli usłyszeć te obie panie i nie tylko na tym festiwalu już w najbliższą sobotę.

0: to właśnie Daria ze Śląska i to ona wystąpi w sobotę na WroSound Festiwalu. Chcemy Was zaprosić na ten festiwalowy dzień. Potrwa od piątku do soboty, a my zapraszamy Was właśnie na sobotę i będziecie mogli usłyszeć Darię ze Śląska na żywo. Wystarczy do nas napisać 7148, wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina. Dlaczego chcesz się wybrać na WroSound Festiwal? Czy to ze względu na Darię ze Śląska, a może innego artystę, artystkę, a może po prostu chcesz dobrze spędzić sobotni wieczór? Czekamy na Wasze wiadomości. Już teraz zapraszam na serwis, a potem prognozę pogody.
1: Pomysł wyższych kar za niewykonanie rozkazu dla żołnierzy. Czy uda się wprowadzić system e-kolejki do końca roku? Francja przygotowuje się na pielgrzymkę papieża. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Nie 3 lata, tak jak teraz, ale aż 30 albo nawet dożywocie. Taka kara może grozić polskim żołnierzom za niewykonanie rozkazu. To propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, by podnieść karę za niesubordynację żołnierza w czasie wojny. Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz zapowiedział, że się z nią zapozna.
2: Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej.
1: I by prawo pisane na czasy pokoju zostało dopasowane do czasów, w których za wschodnią granicą toczy się wojna. Do końca roku ma zostać wprowadzony system e-kolejki. Każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowego zabiegu u specjalisty. Tak zapowiadają rządzący, ale jaka okaże się rzeczywistość? Sam system centralnej rejestracji, w której na razie można zapisać się tylko na mamografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa, nie był łatwy do wprowadzenia.
3: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
1: Mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. System e-kolejki powiązany z rejestracją ma całkowicie ukrócić procedery wypychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Około 2000 hektarów objęły już pożary w lesie Fontainebleau na południe od Paryża. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać w niedzielę. Dziś francuskie MSZ poinformowało, że pożar się już nie rozprzestrzenia. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców 900 domów z tamtych okolic. Do tej pory na szczęście nikt nie został ranny. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem i mówią, że nie jest łatwo.
5: Intensywnej akcji gaśniczej bierze udział 850 strażaków z całej Francji. Ponadto na miejsce zdarzenia wysłano 4 samoloty typu Canadair.
1: Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wyklucza, że pożary te są wynikiem celowego podłożenia ognia. Zostajemy we Francji, bo kościół uruchomił już oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Szczegóły zna Krzysztof Brąk z Radia Watykańskiego.
6: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
1: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes.
0: Trochę nam się pogoda uspokoiła za oknem. Na Ostrowie Tumskim aktualnie nie pada niebo, jednak jest całkowicie zasnute chmurami. Teraz można powiedzieć, że jest takie okienko pogodowe, natomiast będzie padać nie tylko we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do późnego wieczora. Mogą to być silne opady deszczu połączone z dosyć porywistym wiatrem do 60 km na godzinę. To jego maksymalna prędkość. Warto sprawdzać na bieżąco komunikaty, jeśli chodzi o komunikację we Wrocławiu.
7: Reklama.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
7: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
0: Na naszej antenie teraz Anna Maria Jopek, a już za chwilę porozmawiamy z Julitą Lech-Antas oraz Mary Sadowską Łakomy o festiwalu Lelenfant. Trwa właśnie ten festiwal we Wrocławiu i okolicach. Dużo wydarzeń przed nami, o tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę.

0: Już 10 minut po godzinie 11. Teraz mamy gości w studiu, dwie niezwykłe kobiety, które odpowiadają za niezwykłe wydarzenie. Dzień dobry, jest z nami Mary.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mary Sadowska-Łakomy, chciałam jeszcze cię przedstawić do końca. Dzień dobry. Oraz Julita Lech-Antas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy o trwającym projekcie Lelen Fund. Na początku może przybliżmy, co to takiego jest. Może nie wszyscy nasi słuchacze już wiedzą, chociaż rozmawiałyśmy tutaj w studiu już dwukrotnie na ten temat.
1: Lelen Fund jest projektem międzynarodowym, w ogóle o zasięgu globalnym. Projektem, który zaprasza dziecięco-młodzieżowe grupy artystyczne do współpracy. I ta współpraca polega przede wszystkim na wymienianiu się swoimi umiejętnościami, uczeniu siebie nawzajem i z tych umiejętności tworzeniu wielkiego finałowego spektaklu, który rokrocznie pokazujemy na najważniejszych scenach wrocławskich, w tym roku w Teatrze Kapitol. Ale przede wszystkim jest to projekt o przekraczaniu granic, o przechodzeniu od jakby takiej po prostu sztuki wykonywanej na zasadzie zajęć dodatkowych bardzo często przez te dzieci w różnych krajach, ale też nie zawsze. Często ta sztuka jest sposobem na wyciąganie ich z trudnych sytuacji społecznych, ekonomicznych, też z takiego marazmu wynikającego z trudu, w którym żyją, bo na przykład w tym roku mamy grupy z Palestyny, z Iranu i ta sztuka ewidentnie jest po prostu sposobem na próbę połączenia się z tym, co w życiu wartościowe, dobre i bezpieczne.
0: I rozumiem, że ta młodzież wspólnie tutaj we Wrocławiu, okolicach działa twórczo, ale też doświadcza natury, bo taki jest temat tej edycji projektu.
1: Tak, jakby idąc trochę za tym, co jest taką, za taką świadomością tego, że bez połączenia z naturą tracimy też kontakt z tym, co w świecie jest w tym momencie bardzo ważne. Bo my jakby w fundacji widzimy relacje jako coś, co dzieje się zarówno pomiędzy ludźmi, ale też pomiędzy człowiekiem i naturą. I tą wiedzę i tą świadomość bardzo chcemy przekazywać. Dlatego w tym roku tematem edycji jest gniazdo nadziei, rozumiane jako takie coś, co wiemy, co tworzymy, w czym się łączymy wtedy, kiedy jesteśmy bezpieczni, a to bezpieczeństwo bez relacji z taką z jakby z otaczającą nas naturą, bez takiej świadomości, że właśnie to bezpieczeństwo też jest bezpieczeństwem wynikającym z no właśnie, z bezpiecznej natury, z takiej, której nawet jeśli jest w kryzysie klimatycznym, czy w jakimś upadku, bo tego też doświadczamy tak naprawdę teraz na świecie, to my ciągle możemy przez to poszukiwanie z naturą odnajdywać te punkty bezpieczne, dobre, takie właśnie dające nam poczucie relacji, bliskości, no i po prostu bycia z, nie? Z człowiekiem, z życiem.
2: Tak, i dzięki właśnie kontakcie z naturą, nawiązaniu więzi z naturą też możemy nawiązywać więzi z innymi ludźmi. I tak jak Mary wcześniej powiedziała, że jest to takie spotkanie z innym, z drugim człowiekiem, więc w tym roku dziewczyny wymyśliły projekt Na szlakach natury. Zaprosiliśmy tam zagraniczne dzieci do Doliny Baryczy, do Krośnic, do Żmigrodu, właśnie by zobaczyły polską naturę, nie tylko Wrocław, ale też by mogły posłuchać ptaków, pobyć nad wodą i w tych właśnie wspaniałych okolicznościach nawiązać relacje z innymi dziećmi i młodzieżą, które przyjechały do nas z zagranicy.
0: Ale projekt Lelen Fund to nie tylko warsztaty i spotkania, to także pokazy, część z nich już za nami. Jak pierwsze wrażenia?
1: To jak zwykle jest niezwykłe doświadczenie, tak? To jest młodzież, która świadomie przygotowuje się do tych pokazów. To jest młodzież, która często na miejscu, tak jak właśnie grupa z Palestyny, która należy w ogóle do takiego dużego centrum kulturalnego i pielęgnuje tą sztukę tańca, dabkę i w ogóle kultury palestyńskiej, ale to są też grupy, tak jak na przykład grupa z brazylijskich faweli tegoroczna, która specjalnie pod to wydarzenie przygotowuje swój pokaz, tak? Szukając tych inspiracji kulturalnych, muzycznych, ale też takich dotyczących też ich codziennego, zwykłego, teraźniejszego życia. No więc to jest jakby piękne zobaczyć, jak już przyjeżdżają, jak się tym dzielą, jak im na tym zależy, jak bardzo potrzebują być w tym sprawczy też, nie? Że oni bardzo chcą uczyć tych rzeczy z taką myślą z tyłu głowy, że no to jest jakieś nasze dzieło, to jest jakaś nasza sztuka, to jest jakiś nasz dorobek, nie? Ludzie 11, 12, 13 lat mówią, ej, to jest dla nas ważne, żebyśmy tego uczyli, bo jesteśmy do tego przywiązani. No więc to wrażenia są piękne i takie właśnie bardzo budujące. Więc pierwsze pokazy za nami i to, co wiemy już teraz o nich i to, co widzimy już teraz, no daje taką nadzieję na naprawdę piękne spektakle, które przed nami.
0: No właśnie, przed nami spektakl finałowy, ale o tym za chwilkę, bo jeszcze chciałam poruszyć wątek, który wydaje mi się dosyć istotny, bo elementem tego projektu jest fakt, że zapraszamy niejako go pod swoje strzechy, można powiedzieć, bo mamy tutaj we Wrocławiu rodziny goszczące, które przyjmują właśnie tą młodzież z całego świata i to chyba wyróżnia ten projekt, prawda?
2: Tak, tak. Uznałyśmy, że jest to wspaniała okazja, by bliżej poznać dzieci, aby dzieci mogły bliżej poznać polską kulturę.
0: Jak ktoś mówi, polską gościnność.
2: Polską gościnność, właśnie, tą tradycyjną polską gościnność. I tak, ja na przykład jestem rodziną goszczącą już po raz trzeci. I za każdym razem jest to jakieś ciekawe spotkanie, poznanie właśnie jakichś przypraw, na przykład teraz z Palestyny. Kiedyś spróbowałam najpyszniejszych pistacji z Iranu, więc to poprzebywanie z tym dzieckiem z innego kraju i też możliwość, danie możliwości swoim dzieciom spotkania z tymi dziećmi jest wspaniałe. No my wczoraj tutaj z grupami Lelenfant spotkaliśmy się w okolicy rynku. Wróciliśmy do domu późno. Dzieci bardzo się cieszyły, razem śpiewały, grały, słuchały muzyki, penetrowały ten rynek wrocławski właśnie wspólnie, wielokulturowo. No i są to naprawdę piękne momenty, zapamiętane, myślę, na długo.
0: To bardzo cieszy, zwłaszcza, że Wrocław jest znany jako miasto spotkań, więc tu rzeczywiście spotykamy się we Wrocławiu z całego świata, tak jak powiedziałyście. Ale powiedzmy jeszcze o wydarzeniach, które przed nami, bo to już 19 lipca parada. Co to będzie?
1: Tak, najbliższym wydarzeniem, do którego Państwa zapraszamy, jest parada, która wyruszy o godzinie 16:45 z Parku Staromiejskiego. Przejdzie ulicą Świdnicką i pod Barbarą będziemy mieć jakby pierwsze pokazy tej parady, jednocześnie wieńczące pracę, która odbywa się w jednej z lokalizacji nadworskiej. A następnie znów paradnie wrócimy do teatru, na scenę Teatru Lalek, letnią scenę Teatru Lalek, by tam zobaczyć już zapowiedź tego, co będzie można zobaczyć znowuż w poniedziałek.
2: Tak, a w poniedziałek 20 lipca zapraszamy jednocześnie do Złotnickiego Centrum Spotkań o godzinie 17 i do Teatru Dialogu na Księżu Małym również o godzinie 17. Tam odbędą się spektakle, które są zwieńczeniem pierwszego etapu Lelenfant. Teraz dzieci pracują w trzech różnych lokalizacjach, w głównie trzech, czterech grupach, a 21 lipca zaczną pracować już wszystkie razem i przygotowywać ten wielki finał, na który czekamy z ekscytacją.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że 19 lipca na scenie Teatru Lalek będzie można zobaczyć też pełen pokaz polskiej grupy, dlatego że w tym roku polska grupa przygotowywała się również specjalnie pod tę edycję międzynarodową i tu będzie można zobaczyć ich cały spektakl, znowuż tworzony też specyficznie, bo w trzech lokalizacjach, potem łączony, więc jakby też efekt niezwykłej pracy i zaparcia, samozaparcia młodych ludzi.
0: No właśnie i te wszystkie spotkania zwieńczy taki wielki pokaz dwudniowy, rozumiem, 27-28 lipca w Kapitolu.
1: Tak, 27 i 28 lipca w Kapitolu wielki finał Lelenfant. To będzie, gramy po prostu dwukrotnie ten spektakl, dlatego że zainteresowanie jest tak wielkie, no, że jednorazowo 700-osobowa widownia to dla nas po prostu za mało. Dlatego też dzień po dniu pokazujemy ten finał. Bardzo serdecznie zapraszamy, dlatego że to jest zdarzenie, które się, no właśnie, zadziewa tylko w te dwa dni i nigdy więcej. Dlatego że nigdy więcej ta sama grupa dzieci z tych samych krajów, w tym samym miejscu po prostu się już nie spotka, bo nawet gdybyśmy chcieli, to już wiemy, że indywidualne ich wybory mówią, że to nie jest możliwe. Dlatego, no i jest to po prostu niezwykłe doświadczenie. Ja jakby jestem w projekcie od 11 lat i od 11 lat za każdym razem mówię sobie, ja już to znam, ja już to widziałam, ale jakby widzę ten spektakl i wiem, że no nie widziałaś i nie znasz. Że jednakowoż indywidualność tych dzieci, mimo tego, że na scenie jest ich 80, wychodzi. Naprawdę. I te przepiękne talenty, ale też ta gotowość do podzielenia się, odpuszczenia, wytłumaczenia, nauczenia. No, to jest po prostu wielki konglomerat zarówno kultur, narodowości, muzyki, rodzajów, wiecie, historii różnych, ale też tych niezwykłych, pięknych, dziecięco-młodzieżowych indywidualności.
0: Wspaniale, wspaniale. Ja bardzo chętnie wybiorę się na paradę tutaj z Radia Rodzina i będę relacjonować, co tam ciekawego się dzieje. Przypominamy, to 19 lipca, czyli już wkrótce, a kolejne wydarzenia, będziemy na pewno o nich przypominać. Wielki finał 27-28 lipca. Rozmawiamy o projekcie Lelen Fund, a ze mną rozmawia Julita Lech-Antas, koordynatorka jednej z lokalizacji tego projektu oraz Mary Sadowska-Łakomy, współzałożycielka Fundacji Przyjaźń, Sztuka, Edukacja, która odpowiada za projekt Lelen Fund. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy.

to Grzegorz Chyrzyna, to nie Radia Rodzina, już 28 minut po godzinie 11. Pisze do nas nasza słuchaczka Mirosława, że chciałaby wybrać się do teatru współczesnego na spektakl teatru Kombinat z kolei amatorki już w najbliższy piątek bądź sobotę. Za chwilę zadzwonimy do Mirosławy, zapytamy, kiedy chciałaby się wybrać, ale na pewno wybierze się na ten spektakl. Pisze do nas także nasza słuchaczka Nina, że chciałaby wybrać się na Wrosound, bo dzisiaj jest taki dzień, że chcemy was zaprosić na dużo różnych wydarzeń, zarówno do kina, jak i do teatru oraz na koncert, czyli niejako mamy tutaj pełen wachlarz, pełne spektrum. Nina pisze, że jako wielka fanka muzyki wszelakiej chciałaby być w centrum tak wspaniałego wydarzenia kulturalnego w naszym mieście, jakim jest Wrosound. Szczególnie czekam na koncert Alice Fibilu, którą uwielbiam od bardzo dawna, a usłyszenie jej na żywo byłoby wspaniałym zwieńczeniem tegorocznego lata. No i bardzo cieszymy się, że z naszą pomocą będzie mogła usłyszeć Alice Fibilu. Za chwilę połączymy się z obiema naszymi słuchaczkami, żeby zapytać je, czy cieszą się z tej wygranej i z kim wybierają się na koncert. A ja przypominam, że mamy jeszcze jedno zaproszenie na sobotnie koncerty Wrosound. Wystarczy do nas napisać 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Dlaczego chcesz wybrać się właśnie na ten festiwal, na ten festiwalowy dzień? Bo festiwal potrwa już od piątku, my zapraszamy was na sobotę. Mamy także zaproszenia do Teatru Współczesnego na spektakl amatorki Teatru Kombinat. Piszcie do nas 7148 Teatr w tym przypadku i swoje imię.

0: Już 36 minut po godzinie 11 jest z nami nasza słuchaczka Nina. Halo, czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się.
0: Wybierzesz się na Wro Sound Festival. Jak się czujesz z tym?
1: Naprawdę?
0: Tak, tak. Odpowiedziałaś na nasze zadanie konkursowe. W takim razie mamy dla ciebie zaproszenie na sobotnie koncerty, między innymi Alice Fibilu, ale też Daria ze Śląska i wielu, wielu innych artystów.
1: Wow, wspaniale, bardzo się cieszę.
0: Tak jak napisałaś, to będzie zwieńczenie tegorocznego lata, choć lata jeszcze został spory kawałek. Masz jakieś wakacyjne plany?
1: Nie mam właściwie żadnych planów, dlatego też bardzo cieszę się, że będę mogła uczestniczyć w czymś w mieście, w którym jestem.
0: Super. I kogoś pozdrawiamy teraz z tego miejsca?
1: Pozdrawiam moją mamę i w sumie pozdrawiam tylko moją mamę.
0: Dobrze, to my przyłączamy się do tych pozdrowień. Życzymy udanego wieczoru. Proszę się nie rozłączać, ja zaraz przekażę, jak te bilety odebrać. No i co? Bardzo dziękuję i gratuluję raz jeszcze.
1: Super, dziękuję bardzo.

ja przypominam, że mamy jeszcze jedno zaproszenie na sobotnie koncerty w Raw Sound Festiwalu, już te w najbliższą sobotę 18 lipca. Kto chciałby się wybrać, wystarczy napisać do nas 7148. Zaczynam od słowa rodzina. Dlaczego chcesz wybrać się na Raw Sound Festiwal? Co ciebie tam pociąga? Czy to jakaś konkretna artystka czy artysta, czy po prostu chcesz miło spędzić wieczór z takimi artystami z pogranicza alternatywy i indie popu? Piszcie do nas, dzwońcie 71 322 2022. Zaproszenie czeka.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022, lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. 71 48 to numer, na jaki należy wysłać wiadomość, a treść poprzedzamy słowem intencje.

0: Mamy pierwsze połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof wszystkich prowadzi prostą drogą. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. My również pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę i przyłączamy się do wszystkich intencji.

SMS-owo otrzymaliśmy prośbę o modlitwę za słuchaczy, którzy przekazują na antenie tyle ciepła i modlą się tak wytrwale. My również przyłączamy się do tej intencji, pozdrawiając wszystkich naszych słuchaczy.

Przypominam, że do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. To czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Wiadomości wysyłamy na numer 71 48, a treść poprzedzamy słowem intencje.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja dziękuję Panu Bogu za otrzymane łaski, za wysłuchane prośby i proszę o wspólną modlitwę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Józefa o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla moich dzieci, wnuków, synowej, zięciów, dla męża, dla mojego rodzeństwa, ich najbliższych, dla Pana Jana i Barbary. O Boże błogosławieństwo proszę również dla całej naszej parafii, wspólnoty parafialnej w Jaszkoklu, dla naszego proboszcza, księdza Patryka, dla mojego kuzyna, księdza Aleksandra Jelnickiego. O Boże błogosławieństwo proszę również dla chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w szpitalach, w hospicjach. I o potrzebne łaski Boże proszę również dla wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, dla ich rodzin. O Boże błogosławieństwo proszę również i opiekę Matki Najświętszej dla naszego prezydenta Karola Nawrockiego i także dla wszystkich posłów, europosłów, tych, którzy walczą o suwerenną Polskę. Proszę również o potrzebne łaski Boże dla wszystkich kierowców podróżujących, pielgrzymujących i o światło Ducha Świętego dla nich. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem my również pozdrawiamy. Przyłączamy się do tych intencji.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Proszę Marię o błogosławieństwo i o dary Ducha Świętego dla wnuka Daniela, dla jego rodziców i dla siebie. I zdrowia, i błogosławieństwa, i dla Tomasza, i to odbawcie. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę. SMS-owo także napłynęło do nas trochę próśb. Zaraz przeczytamy kilka z intencji. Proszę o wspólną modlitwę w moich trudnych sprawach Panu Bogu wiadomych, za słuchaczy i pracowników Radio Rodzina. Bóg zapłać, stała słuchaczka. Kolejne to proszę o modlitwę za moją ciocię Henię, która dziś obchodzi imieniny. Dobry Boże, miej ją w swojej opiece.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Dzień Boże, chciałam prosić o utrzymanie przy życiu taty, żeby nie umarł.
0: Przyłączamy się oczywiście do tej prośby i pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Pozwolę sobie przeczytać ostatnie dwie, które do nas napłynęły. Proszę o modlitwę za moich rodziców, brata chrześniaka, rodzinę oraz za wszystkich ludzi nienarodzonych, żyjących i zmarłych. Bóg zapłać. Kolejna to prośba o modlitwę o zdrowie dla taty. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i zapraszam teraz na modlitwę południową aniołem pańskim.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Nawałnicę na południu Polski ewakuowano obóz harcerski. Wicepremier o najmie krótkoterminowym. Za nami pierwszy półfinał mundialu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Bardzo silny front od rana przechodzi przez Śląskie, co powoduje lokalne zalania. Rano ewakuowano obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej. Harcerze są już bezpieczni, trafili do wyznaczonego tymczasowego schronienia. W sumie odnotowano ponad 230 interwencji, mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
1: Obecnie najpoważniejsza sytuacja jest w powiecie raciborskim, gdzie przeszła ulewa i tam strażacy odnotowali ponad 100 zgłoszeń. Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
0: W wyniku podtopień i zalań spowodowanych przez intensywne opady deszczu zablokowana jest DK45 na terenie Raciborza. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Polski. Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt noweli uznającej najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wprowadzamy centralny rejestr miejsc noclegowych. Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, no postępowania zgodnie z dobrymi zwyczajami i obyczajami, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
0: Projekt precyzyjnie określa też pojęcie usługi hotelarskiej. Ma to na celu zwalczanie szarej strefy i stanowi wykonanie unijnego rozporządzenia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. Zarzuty usłyszał też Cezary J. Obaj mają odpowiedzieć za nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Obu zatrzymało wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne, o czym więcej Marcin Starzec.
4: Jak przekazał szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak, obaj zostali zwolnieni do domów, ale są objęci zakazem opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, przez którą Polska Fundacja Narodowa miała stracić niemal 8,5 miliona złotych. Jeszcze wczoraj prokurator przekazał tylko, że śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa niegospodarności.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hiszpania jako pierwsza awansowała do finału Mistrzostw Świata, pokonując Francję 2-0. Przebieg wczorajszego spotkania relacjonuje Błażej Kulesza.
5: Bramki na wagę gry o złoto zdobyli Mikel Oyarzabal po rzucie karnym oraz obrońca Pedro Porro, dla którego to druga bramka na mundialu.
6: W najśmielszych snach nie mogłem sobie wyobrazić, że będę miał takie mistrzostwa świata, jakie mam teraz, ale to przede wszystkim zasługa moich kolegów z drużyny i trenera za zaufanie, którym mnie obdarzył.
5: Hiszpanie zagrali koncertowo w obronie, a Francuzi byli cieniem zespołu z dotychczasowych spotkań, co przyznał na konferencji prasowej trener trójkolorowych Didier Deschamps.
6: Popełniliśmy błędy, więcej błędów niż do tej pory. I oczywiście myślałem, że cała nasza drużyna dobrze się zregenerowała, ale na boisku byliśmy o stopień niżej.
0: Francuzom pozostał już tylko sobotni mecz o brązowy medal, a dziś w Atlancie drugi półfinał, mecz Anglia-Argentyna o 21 polskiego czasu.
7: No i już wiem, że jutro na poranku będę niewyspany, no ale mecz trzeba obejrzeć, prawda? 12 minut po godzinie 12, 18 stopni w tej chwili. Przez sekundę nie kapało nic na głowę, ale to się w każdej chwili może zmieniać. Niestety szykujmy się, wychodząc dziś na dwór, że deszcz może nam towarzyszyć do końca dnia. Maksymalna temperatura dzisiaj, jaką zobaczymy na termometrach, to tylko 22 stopnie. Słońca raczej nie doświadczymy. No może późnym popołudniem coś się pojawi.
8: Reklama.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie Wspólne Poznanie Sanktuarium i Historii Objawień Matki Bożej Świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
12: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To Wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

Sisienią, tak sobie tutaj ładnie pośpiewali. 30 minut prawie po godzinie 12 w ten dość chłodny jednak i wciąż deszczowy dzień. Strażacy do godziny 12 bodajże dzisiejszego dnia z 80 razy w samym tylko Wrocławiu wyjeżdżali. Co ciekawe, nawet przeczytałem, że tyle deszczu spadło, że to jest połowa średniej sumy opadów dla całego lipca. Prawie, że tyle jednego dnia w ciągu kilku godzin spadło, więc całkiem sporo, trzeba absolutnie przyznać. Ja sam się pytam, czemu ja taki jakiś lekko zaspany jestem, nie wiem. I później sobie uświadomiłem, że przecież podziwiałem naturę z samego rana, gdyż do nas akurat tam pod Rawicz burza przyszła o godzinie 5 rano. No, był taki klasyczny element horroru, nie wiem, czy też tak macie, że leżycie i jest już za gorąco, za bardzo wali, żeby spać, ale tak no, człowiek tak drzemie. Jest taki moment, że liczycie sobie od błysku do grzmotu, prawda? I takie jest 13, jak w horrorach sekund na przykład. Później liczycie 10, później 6. I nagle jak nie walnie gdzieś koło nas, aż się kot przestraszył.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: jak biały dym.
1: Autopromocja.
2: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
3: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.

Ania Rusowicz nam ładnie zagrała i zaśpiewała 49 minut po godzinie 12. Cofamy się teraz jeszcze kilka dni, bo chciałem opowiedzieć o wydarzeniu Gastromiasto, na którym byłem po raz kolejny, bo lubię poznawać i smakować, choć zwykle kończyło się na tym, że brałem to, co zwykle, co bardzo smakuje mi, co bardzo lubię, to tym razem odważyłem się i tutaj właśnie chciałem się pochwalić troszeczkę i zachęcić do tego, żeby inni też się odważali i spróbować czegoś nowego. W tym wypadku były to, uwaga, uwaga, tam, dodam, żabie łódka. Tak, były żabie łódka i normalnie żaba taka, no, do zjedzenia, kilka sztuk nawet. I powiem wam tak, po pierwsze, całkiem sporo mięska jest na takim żabim łódku, to mnie zdziwiło, myślałem, że tam tak być jakieś resztki będą jakieś, a po drugie, troszkę jak kurczak smakuje. Nie to, żeby to teraz już było jakimś moim wielkim przysmakiem, no ale kolejne kulinarne doznanie jakby jest. Kiedyś pamiętam ślimaki w Hiszpanii, jadłem w jednej z najstarszych restauracji tego typu w Madrycie i też było warto spróbować, więc zachęcam do tego, żeby czasami się przełamać i spróbować nowości, choć też trochę jestem nieszczery w tym wszystkim, bo jakby ktoś powiedział mi, że mam spróbować salcesonu, to od ponad 40 lat mówię stanowczo nie. No tak mamy już. Czego wy byście chcieli spróbować?

0: Jest raport NIK po kontroli w warszawskim szpitalu południowym. Są nowe pomysły w trosce o uczestników ruchu drogowego. Kalwaria Pacławska czeka na młodych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli w warszawskim szpitalu południowym. Potwierdza on nieprawidłowości, w tym istnienie szpitalnego pokoju VIP i przekraczanie przez lekarzy dopuszczalnych godzin dyżurów. Na SOR-ze szpitala południowego przyjmowano umówionych wcześniej pacjentów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
1: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
0: Jest akt oskarżenia dla 4 osób za usiłowanie zabójstwa. Chodzi o sprawę z Częstochowy z początku tego roku. 40-latka zaatakowano w jego własnym mieszkaniu w bloku. O sprawie mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Po uprzednim wyważeniu drzwi do mieszkania 40-letniego pokrzywdzonego wtargnęło 3 mężczyzn w kominiarkach. Jeden z napastników stał w korytarzu na czatach, a 2 pozostałych zaatakowało właściciela lokalu, bijąc go pięściami i kopiąc. Ponadto sprawcy uderzali go pałkami i maczetami oraz zadawali ciosy nożami. W kierunku 40-latka oddano także strzał z rewolweru hukowego.
0: Przestępstwo usiłowania zabójstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 10 do 30 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Są nowe pomysły w trosce o uczestników ruchu drogowego. Instytut Spraw Obywatelskich zwrócił się do resortu infrastruktury z propozycją wprowadzenia nowego znaku ostrzegawczego "Uwaga, uczestnicy ruchu rozproszeni telefonem". O zdanie zapytaliśmy mieszkańców Katowic.
4: Nie wydaje mi się, że to jakoś dużo zmieni, bo dużo osób i tak przechodzi i w słuchawkach i z tym telefonem.
5: Dobry pomysł. Ja sama zdaję teraz prawo jazdy, więc myślę, że nieuważne osoby, które po prostu wchodzą bez rozglądania się na pasy, taki znak jest w porządku dla kierowców.
6: Sam nieraz wielokrotnie się zapatrzyłem i myślę, że ma to jak najbardziej sens.
7: Bez znaczenia, że jest przejście dla pieszych i czy ono posiada taki znak, czy nie posiada. W każdej chwili powinien kierowca uważać.
0: Akcja Instytutu Spraw Obywatelskich ma związek z obchodzonym dzisiaj Światowym Dniem Bez Telefonu. Około 700 młodych osób przyjedzie do Kalwarii Pacławskiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Od 19 do 25 lipca będą się wspólnie modlić, uczestniczyć w warsztatach, koncertach i spotkaniach w grupach. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do powszechności Kościoła, który mimo różnorodności doświadczeń, historii i duchowości tworzy jedną wspólnotę. Każdy z nas jest innym dźwiękiem, który układa się w piękną całość, mówiła dla Vatican News rzeczniczka wydarzenia Joanna Kiełt.
8: Każdy z nas tworzy ten kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
0: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. zespół Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti. Centralnym punktem każdego dnia będzie msza święta.
9: Na zegarach 4,5 minuty po godzinie 13. Dziś środa, 15 dzień lipca, chłodno, 19 stopni w tej chwili. Maksymalnie zobaczymy raptem 22 stopnie. Jutro już zdecydowanie cieplej, bo aż 29 ma pojawić się na termometrach. Wiatr wieje delikatnie 8 km na godzinę. Cały czas możemy spodziewać się delikatnych opadów deszczu. Dopiero gdzieś koło godziny 16 powinno wyjrzeć słońce. Choć już nie do końca, bo i wieczorem również pojawią się chmury i deszcz.
10: Reklama.
11: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
14: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

każda wersja tej piosenki piękna, naprawdę. 24 minuty po godzinie 13 są takie historie, w które aż trudno uwierzyć, że się zdarzyły naprawdę. No, to jedna z nich. Teraz posłuchajcie, siądźcie jak stoicie. Pewien mężczyzna uciekł z więzienia po 10 latach odsiadki, spędzonym czasie za kratkami. Po 10 latach udało mu się uciec. Oczywiście, gdzie pierwsze kroki skierował do domu. Dotarł do domu, a uwaga, żona powitała go słowami, tutaj są dokładne cytaty: minęło 9 godzin, odkąd ogłosili twoją ucieczkę. Gdzie byłeś przez cały ten czas, co? Ja się pytam. Z kim byłeś? Jak ona ma na imię? Podobno mężczyzna sam zadzwonił na policję i z powrotem siedzi za kratkami. Przynajmniej święty spokój ma.

0: Radio Rodzina.
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Ogłoszenie.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
2: Ogłoszenie.

To co, pomarudzimy sobie teraz troszeczkę. 37 minut po godzinie 13, ale kiedyś w końcu te remonty musiały się odbyć. Ja sam doświadczyłem tego na własnej skórze. Chodzi o Kazimierza Wielkiego. No, korasy są obrzydliwe i wielgachne. I nie tylko tam. Przypomnę, że Wrocław to około 30 różnych remontów podczas wakacji. Wiadomo, niby wtedy troszkę mniej ludzi jeździ, no ale jak już ktoś jeździ, to się troszkę może denerwować, że tu i ówdzie spotka utrudnienia. Ja szczerze powiedziawszy, naprawdę straciłem chęć do życia, bo się śpieszyłem akurat i prawie godzinę od Pomorskiej jechałem tutaj do centrum. No ale już mówię, już wiem, że tam jest korek. Ostrzegam tych, którzy nie wiedzą, Kazimierza Wielkiego z jednej i z drugiej strony na pewno mocno obciążona, więc jeżeli macie pomysł, jak to objechać, to kombinujcie sobie i sprawdzajcie wcześniej, bo warto zaoszczędzić czas, a później, żeby tak przez zęby nie mówić, dlaczego ktoś bardzo nie lubi stania w korku. Ja nienawidzę akurat. Także uświadamiam, proszę o cierpliwość i zrozumienie. Jest też samego siebie w dodatku. Phil Collins teraz na naszej antenie.

Hej, no, dla nas właśnie pośpiewało 7 minut przed godziną 14, mówimy pewnym panu, który uciekł z więzienia, po czym żona go przywitała słowami, gdzie byłeś, bo 9 godzin już temu mówili, że uciekłeś i on wrócił do tego więzienia. Tymczasem pewien mężczyzna we Włoszech po kłótni z kobietą przeszedł 450 kilometrów, żeby się troszeczkę ochłodzić i ochłonąć po tej kłótni. No lepiej te 450 zrobić spacerkiem niż później 25 lat chodzić po spacerniaku.

0: Śląskiem trwa sprzątanie po burzach. Dziś drugi półfinał mundialu. Za chwilę także ostrzeżenie przed kąpielami w Bałtyku. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. To był niespokojny burzowy poranek w Śląskiem. Gwałtowne ulewy zalały drogi. Najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy od rana usuwają skutku nawałnicy. Interweniowali 230 razy, mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka prasowa śląskich strażaków.
1: Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
0: Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla prawie całej południowej Polski. Zagrzmieć może też w Wielkopolskim i Łódzkiem. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. z zarzutami dotyczą sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy. Jak poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak, kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji i wyrządziła szkody w wielkich rozmiarach. Na kampanię poszło ponad 8 milionów złotych.
2: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 milionów 400 tysięcy złotych na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
0: Oba podejrzani mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano ich paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hiszpania jako pierwsza awansowała do finału Mistrzostw Świata po tym, jak pokonała Francję 2-0, a dziś w Atlancie drugi półfinał mundialu. Broniąca tytuł Argentyna kontra Anglia, która czeka na tytuł od 60 lat. O tym spotkaniu Przemysław Pozowski.
4: Mecze Anglii z Argentyną na mundialu to absolutna klasyka i to począwszy od roku 1966, gdzie były kontrowersje przy okazji wyrzucenia z boiska kapitana reprezentacji Argentyny, a mecz odbywał się gdzie? W Anglii. 20 lat później Azteca Stadium w Meksyku, no i słynna ręka Boga Diego Maradona, a potem jego gol po rajdzie przez pół boiska. Ciekawie było także później we Francji z boiska wyleciał David Beckham, a 4 lata później z mundialu wyleciała Argentyna po bramce Davida Beckhama. To już jednak historia, teraz będzie to po prostu mecz obrony końców tytułu z drużyną, która próbuje sięgnąć po tytuł od wspominanego 1966 roku.
0: Mecz Anglia-Argentyna dziś o 21:00 polskiego czasu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Czerwone flagi na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne, mówi Jakub Rąbca z WOPR.
5: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
0: Sytuacja powinna się zmienić w drugiej połowie tego tygodnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: 4 minuty po godzinie 14, 15 dzień lipca, środa, za oknami 19 stopni, 22 maksymalnie. Wciąż możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Po godzinie 16 podobno się troszeczkę rozpogodzi, pojawi się słońce, ale to też nie wyklucza, że drobny deszcz może spaść. Jutro już cieplej, 29 stopni, ale to wcale również nie oznacza, że deszcz delikatnie kropić na nas nie będzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 7-8-6-2-2.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

Linkin Park na antenie Radia Rodzina 20, już prawie 5 minut po godzinie 14. Teraz będziemy się troszeczkę chwalić. Chwalić się naszym pięknym krajem, bo wakacje są w pełni. Niektórzy marzą o tym, żeby gdzieś daleko wyjechać. Tymczasem mam wrażenie, że czasami jednak troszeczkę niedoceniamy naszego kraju. No bo tacy Amerykanie, to im się marzy, żeby przyjechać do Europy w ogóle, albo zobaczyć nasze zamki, bo czegoś takiego u siebie nie mają. Arabowie z Dubaju przylatują, żeby zobaczyć Tatry. I żeby zobaczyć, że nie jest tak drogo jak w Szwajcarii chociażby. A my sami gdzieś też pędzimy w różne strony świata. I dobrze, no zwiedzać trzeba, ale też pamiętajmy o tym, że cudownie wypoczywać można w Polsce. Proszę bardzo, podam prosty przykład. Mi się teraz zbliża taka okrągła, niestety, rocznica urodzin. Moja żona mówi, może gdzieś cię zabiorę, gdzie byś chciał spędzić czas, bo ja nie chcę jakiejś tam imprezy, chcę spędzić miło czas, może w jakichś górkach, gdzieś na łonie przyrody. No to kombinuję, szuka gdzieś tych bilety lotnicze. Ja mówię, nie, tu, koło nas, tu są pieniny, są piękne, tam jest jeziorko wspaniałe, są zamki super, pola kempingowe w tej chwili, to nie tak jak kiedyś, że jakieś pokrzywy rosły i tam się można było rozbić. Jest super, sanitariaty, kuchnie, łazienki, wszystko elegancko porobione, sklepiki, wiaty i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę można sobie fajnie ułożyć te wakacje w Polsce. No tylko ta pogoda, no to jest jedyny mankament, na który można ponarzekać, bo też miałem znajomych, którzy z nadmorza wrócili, to właśnie wtedy w Krynicy był jakiś sztorm, mówi, no to wypoczęliśmy, no. Ale poza tym jest super. Sam Brown, stop.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

19 minut i będziemy mieli godzinę 15. Teraz czas troszeczkę sobie przypominać, co to działo się muzycznie 15 lipca na przestrzeni lat, a działo się całkiem sporo. Przed nami kalendarium muzyczne w Radiu Rodzina. Zapraszam.

15 lipca 1942 roku w Częstochowie urodził się współzałożyciel grupy Czerwone Gitary Jerzy Kossela. Tworzył początki polskiego big beatu. Był wybitnym gitarzystą, kompozytorem, wokalistą.

15 lipca 1950 roku urodził się włoski piosenkarz i autor tekstów Tony Esposito. Zasłynął w Europie hitem z roku 1984.

1956 roku zespół Teenagers z udziałem Frankie Lymona zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką Why Do Fools Fall in Love. Mając zaledwie 13 lat, Lymon stał się najmłodszym wykonawcą, którego piosenka dotarła do pierwszego miejsca.

W 1989 roku grupa Simply Red umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów utwór If You Don't Know Me By Now.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

Zobaczcie, jak dobry jest pan. Szczęśliwy się staje.

0: Unijni ambasadorowie zdecydowali w sprawie tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Nowatorska operacja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Można już zwiedzać Beskidzkie Centrum Narciarstwa. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Tomasz Orchowski na ten temat.
1: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
0: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
2: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
0: W placówce kontrolę prowadzą też NFZ, Stołeczny Ratusz, Państwowa Inspekcja Pracy, CBA i Prokuratura. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach ma na koncie udaną nowatorską operację neurochirurgiczną. Zabieg wykonano u 15-letniej pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu. O jego trudności i mikroskali mówi neurochirurg lekarz Paweł Jarski.
3: Większość zabiegów wewnątrzczaszkowych, mózgowych operujemy pod mikroskopem. Natomiast tutaj te powiększenia są jeszcze większe. Nitka, której używamy, ma grubość włosa, a tak naprawdę jej w gołym okiem nie widać. Widać ją tylko pod mikroskopem. Trudność techniczna polega na tym, że szyjemy naczynia, które mają milimetr szerokości, nitką, która ma 70-80 mikrometrów. Zabieg nie byłby możliwy bez dużego, maksymalnego powiększenia w mikroskopie. I to jest jakby ta trudność techniczna.
0: Był to pierwszy w historii placówki zabieg utworzenia tak zwanego bypassu, który ma zabezpieczyć pacjentkę przed kolejnym udarem.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wisła ma nowoczesne centrum, w którym prezentuje sukcesy Adama Małysza, a także historię polskiego narciarstwa. Nakładem 22 milionów złotych powstało Beskidzkie Centrum Narciarstwa. Można tu oglądać zdobyte trofea, kryształowe kule, puchary i medale, a wszystko zaprezentowane w przystępnej i nowoczesnej formie.
5: Ponad 25 multimedialnych ekranów, gdzie można i z historią skoków, z historią narciarstwa się zapoznać, ale są też symulatory dla powiedzmy tego młodszego pokolenia, gdzie można poskakać na nartach, można się pobawić w sędziego, oceniając skok, można spróbować techniki lotu po takim krótkim przeszkoleniu, okulary VR-owe, są też symulatory narciarstwa alpejskiego, miejsce, gdzie jak ja wszedłem pierwszy raz, to takie 1,5 godziny na szybko, żeby przejść tą kolekcję.
0: Mówił odpowiedzialny za placówkę Tadeusz Papieżyński. Ośrodek wybudowano w ścisłym centrum miasta w rejonie deptaku spacerowego tuż obok amfiteatru.
6: Czas na prognozę pogody. W tej chwili mamy 19, no może 20 stopni gdzieniegdzie, 22 maksymalnie koło godziny 17. Zobaczymy na termometrach. Wtedy też powinno wyjrzeć słońce i powinno zrobić się troszeczkę przyjemniej. No ale wciąż dziś możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jutro zdecydowanie cieplej, bo aż 29 stopni na termometrach, ale niestety deszcz też będzie jutro siąpił.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Reklama.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory.

0: Teraz czas w Radiu Rodzina na cykliczną audycję Agroinfo. Informacje dla rolników, ale każdy ucha może nadstawić i coś ciekawego się dowiedzieć. Zapraszam serdecznie.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Polskie firmy sektora rolno-spożywczego konsekwentnie rozwijają potencjał eksportowy, sukcesywnie wkraczając na kolejne rynki. O nowych kierunkach dla polskich producentów Katarzyna Polewko rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Coraz częściej słyszymy, że polska żywność to synonim wysokiej jakości. Czy jest to doceniane na światowych rynkach?
4: Polska żywność jest coraz lepiej odbierana na światowych rynkach. Tak naprawdę Polska jest samowystarczalna żywnościowo, ale też może produkować na zewnątrz i tak właśnie się dzieje. Jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności na rynki europejskie i na rynki krajów trzecich. Coraz więcej nowych rynków staramy się otwierać po to, by polscy rolnicy, polscy przetwórcy mogli produkować żywność, mogli przygotowywać żywność wysokiej jakości. Na to stawiamy, żeby ona była bezpieczna, wysokiej jakości i tak też się dzieje i to przynosi efekty. Wartość eksportu stale rośnie. Rok 2025 zamknęliśmy kwotą 58,4 miliarda euro, co daje kwotę prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego eksportu Polski, ale też wzrost 9% w porównaniu do roku 2024. 75% tego eksportu wysyłamy na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich.
3: Jakie konkretne działania podejmuje ministerstwo, aby pozyskiwać nowe rynki zbytu dla polskich produktów?
4: Przede wszystkim chcemy zwiększać udział eksportu, pokazywać nasz potencjał w kolejnych częściach świata, na kolejnych kontynentach i tak też się dzieje. To udział w wielu targach, misjach handlowych, to możliwość pokazania naszego potencjału i też sprawdzenia, jakie są potrzeby w danym kraju. To chociażby w 2025 misja do Algierii, czy w 2026 misja do Egiptu. Tutaj szukamy rynku zbytu dla naszego zboża konsumpcyjnego, więc te i targi, i wystawy branżowe, i misje, to wszystko musi działać wspólnie.
3: Panie ministrze, czy są kierunki, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla polskich producentów nieosiągalne, a dziś dzięki działaniom ministerstwa stają się realnym kierunkiem eksportu?
4: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się działać wielotorowo. I tutaj udało się w ostatnim czasie dużo zrobić, chociażby otwarcie rynku japońskiego dla polskiego mięsa drobiowego, czy rynku Korei Południowej, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, mięso wołowe, tak samo znowu rynki Japonii, Uzbekistanu, Malediwów. Podejmujemy te działania, żeby uruchamiać eksport mięsa drobiowego na rynek chiński. Tak naprawdę ostatnie już decyzje zapadły dotyczące regionalizacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie już polski drób pojedzie na rynek chiński. To są właśnie te rynki azjatyckie, które do tej pory były zamknięte. Dzisiaj widzimy je jako duży potencjał dla naszych produktów.
3: Dlaczego ministerstwo kładzie szczególny nacisk na dialog i porozumienie z przedstawicielami krajów trzecich? Czy ten rynek, panie ministrze, to jest duża szansa dla polskich producentów?
4: Niezależnie na jaki rynek sprzedajemy nasze produkty, ważne, żeby wysyłać, eksportować te produkty, bo przecież własne możliwości spożycia, wykorzystania mamy ograniczone, więc musimy wysyłać te produkty na rynki. W tym rynek europejski 75% całego eksportu idzie i rynki krajów trzecich to pozostałe 25% eksportu i tutaj oczywiście mięso, przetwory czy mięsne, czy inne produkty mleczne, słodycze, ale też musimy budować taką silną markę polskiej żywności, polskich produktów, bo oczywiście wchodząc na nowy rynek musimy konsumentów do naszych produktów przekonać, bo często na tych rynkach są inne produkty z innych krajów, więc tu musimy konkurować, ale to się udaje. W 2025 roku do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 14,5 miliarda euro, co daje kwotę 62 miliardów złotych, wzrost wartości eksportu o 3%, udział krajów poza Unią Europejską w tej całej właśnie, w całym naszym eksporcie to 25%, a głównymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich. Podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w 2025 roku były Zjednoczone Królestwo. Tutaj przychody na poziomie prawie 4,5 miliarda euro. Ukraina 1,2 miliarda euro. To też wzrost o 23% rok do roku. Stany Zjednoczone 838 milionów euro. Wzrost o 7% w porównaniu rok do roku, czy Turcja ponad 0,5 miliarda euro, wzrost o 16% rok do roku i tutaj kładziemy szczególny nacisk na to, żeby ten dialog, porozumienie z przedstawicielami państw trzecich był prowadzony, bo to nowe możliwości, duże szanse dla naszych produktów rolno-spożywczych. Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Ostatni mój pobyt na targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku pokazuje, że jest ogromny potencjał. 24 firmy z tego sektora rolno-spożywczego z Polski pokazało się ze swoimi produktami, ze swoimi możliwościami po to, żeby ten rynek też otwierać. Nie dość, że jesteśmy samowystarczalni, to możemy dużo eksportować i to cieszy, bo to pokazuje, że jednak wykorzystujemy swój potencjał eksportowy, produkcyjny.
3: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych.
1: Agroinfo.
2: W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Aplikacja suszowa uruchomiona. Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który ma profil zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.
1: Agroinfo.
2: Ubój pastwiskowy wreszcie możliwy. Minister Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tak zwanego uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach i bydła utrzymywanego w systemie otwartym.
1: Agroinfo.
2: Do 31 lipca 2026 roku można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, w tym m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Z kolei do 30 lipca młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agroinfo.
2: Ministerstwo przypomina o obowiązku zakończenia inwestycji i złożenia wniosków o płatność w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Obowiązujące terminy to 31 lipca w przypadku dofinansowania budowy lub modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz przedsięwzięć realizowanych przez rolników, rybaków i przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem produktów do obrotu. 31 października dla szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego inwestujących w rozwiązania z zakresu rolnictwa 4.0. Również dla tej grupy beneficjentów ważną datą jest 31 lipca, do kiedy przyjmowane są wnioski zaliczkowe.
1: Agroinfo.
2: to szansa na łatwiejszą sprzedaż lokalnej żywności. Projekt zmian w przepisach dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej trafił do konsultacji publicznych. Zakłada m.in. zniesienie ograniczenia obszarowego przy sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom oraz zwiększenie limitów dostaw wybranych produktów. Proponowane przepisy rozszerzają także obszar dostaw do sklepów, restauracji i innych punktów handlu detalicznego.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego,

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

Trio Was. 9 minut do godziny 16 na antenie Radio Rodzina Maciej Stajniak. Jutro przypominam, nie, jutro w piątek, jutro będę rozdawał wam zaproszenia na WRO Sound. Kto ma ochotę troszkę przeoszczędzić, bo te bilety na tego typu wydarzenia muzyczne i muzyczno-kulturalne, tak to nazwijmy, czasami potrafią mocno drenować portfel, to jutro w poranku będzie można wygrać podwójne zaproszenie. WRO Sound, piątek i sobota, na drugi dzień będę miał dla was zaproszenia. Jak można je zdobyć? O tym przekonacie się włączając Radio Rodzina już jutro od godziny 7:00.

0: Burze nie odpuszczają, znów są alerty. Będą poprawki do projektu o najmie krótkoterminowym. Tegoroczne wakacyjne trendy bez zaskoczenia. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Nawet 55 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Synoptycy znów ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Alerty drugiego stopnia wydali dla Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w łódzkiem, dla południa Lubelszczyzny, Mazowsza i Wielkopolski i dla części Dolnego Śląska. Najdłużej ostrzeżenia będą obowiązywać na południowym wschodzie, tam aż do północy. Koalicja rządząca podzielona w sprawie przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Zdaniem polityków Polski 2050 i Lewicy to absolutne minimum nakazane przez Unię Europejską. Dlatego będą poprawki do projektu, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
1: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
0: Wybraliśmy kompromis, odpowiada wiceminister sportu Ireneusz Raś.
2: Nasze przepisy to ewolucja, a nie rewolucja, nie eliminowanie tego, co jest motorem też rozwoju polskiej gospodarki.
0: Przyjęty przez rząd projekt zakłada stworzenie centralnego rejestru lokali wynajmowanych na mniej niż 30 dni.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Straż Graniczna zakończyła kolejne kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadzili je pogranicznicy z placówek w Częstochowie, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej w trzech podmiotach gospodarczych. O szczegółach kontroli Szymon Mościcki, kierownik zespołu prasowego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
4: We wszystkich firmach kontrolą objęto 92 obcokrajowców. Efektem przeprowadzonych działań było stwierdzenie naruszeń przepisów w przypadku 57 zatrudnionych osób. Naruszenia stwierdzono także po stronie wszystkich pracodawców. Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców, którzy zatrudniali obcokrajowców w sposób nielegalny.
0: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Kontrolą objęto 4641 cudzoziemców. W wyniku tych działań ujawniono 1109 przypadków naruszenia przepisów. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja i Hiszpania to pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w tym roku. Turcja najczęściej wybierana jest przez rodziny z dziećmi, informuje Agata Chmiel z wakacje.pl.
5: Ponad 43% rezerwacji do Turcji to właśnie są wyjazdy rodzinne. A dlaczego rodziny tak chętnie stawiają na Turcję? Bo znajdują tam gwarantowaną pogodę, ale też szeroką ofertę hoteli z formą all inclusive, z akwaparkami, miniklubami, rozbudowaną infrastrukturą dla dzieci.
0: Z badań przeprowadzonych przez wakacje.pl wynika, że 3/4 rodzin wybiera wyjazdy trwające 7 lub 8 dni. 85% rodzin stawia na opcję all inclusive.
6: Cztery minuty po godzinie 16, 19 stopni na termometrach, ma być 21 po godzinie 18. I jeszcze wciąż synoptycy twierdzą, że jakieś rozpogodzenie dzisiejszego dnia ma się przytrafić. Póki co stalowe chmury i delikatny deszczyk na nas kapie. W nocy temperatura spadnie do około 15 stopni, jutro cieplej 28, ale wciąż może padać przelotny deszcz. Warto o tym pamiętać.
7: Reklama.
8: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
10: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

No Whitney Houston kończy, teraz w takim razie będę was wyganiał z domu. A co? 16.22 na zegarach, a o 18.00 bardzo sympatyczny i darmowy, to od razu zastrzegę, żeby było jasne na początku, koncert na Placu Solnym. Godzina 18.00, dziś Dzień Lwowski we Wrocławiu, więc jeżeli pamiętacie albo jeszcze kojarzycie Szczepcia i Tońcia, tylko we Lwowi, to jak najbardziej takie piosenki się pojawią, chociaż repertuar jest bogatszy zdecydowanie, twierdzą organizatorzy. Nie tylko koncert, ale też będą wspomnienia ludzi, którzy mieszkali we Lwowie w tych miejscach, więc będzie można usłyszeć i uliczne lwowskie piosenki, i utwory, które rozbrzmiewały na ulicach przedwojennej Polski w wykonaniu kilku zespołów. Garść ciekawych faktów, oczywiście wspomnień sprzed II wojny światowej, a gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor Stanisław Nicieja. Także zapraszamy serdecznie, to jeszcze dodam tylko, że to wybitny historyk, badacz kresów, żeby nie było tutaj nieścisłości. 18 godzina, mimo tej pogody takiej lekko deszczowej, chociaż cały czas synoptycy zapewniają, że jeszcze się rozpogodzi, myślę, że warto na chwilkę wyskoczyć chociażby. Zapraszam.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Autopromocja.
2: Dolny Śląsk to region niezwykły. Z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi. Od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Tina Turner, pięknie to zaśpiewane. 15 minut i będziemy mieli godzinę 17. Proszę bardzo, można czasami przeprosić z klasą i zachować się w porządku, a nie jeszcze eskalować. Już mówię, o czym mowa. Otóż jeden z takich blogerów pojechał nad morze jeść sobie rybki, a że się na tych rybkach znał, to stwierdził, że bardzo często zamiast dorsza dostajemy jakiegoś tam plamiaka. Bardzo podobna rybka, ale jednak to nie dorsz. No i w pewnej restauracji mówi, bardzo proszę, przepraszam bardzo, zamawiałem dorsza, to nie jest dorsz. No i ludzie troszkę zaczęli tam sprzeciać. Mówi, panie, ja mam faktury na to, to nie może tak być. No ale okazało się, że po jakimś czasie, że faktycznie restauracja sprawdziła, były w dostawie również właśnie te wyżej wymienione plamiaki, które są tam niżej smakowo oceniane, no i też przy zakupie pewnie troszkę tańsze niż dorsze. I jak ładnie się odnieśli do całej sytuacji, grzecznie przeprosili, powiedzieli, że uczą się wciąż, przepraszają gości. Po 7 latach prowadzenia restauracji nadal się uczymy, nie cofniemy tego, co się wydarzyło, możemy powiedzieć wprost, popełniliśmy błąd, przepraszamy, wyciągniemy z tego konkretne wnioski. I tak sprawy chyba powinno się załatwiać, także tutaj dramatu wielkiego nie było. A niektórzy to by w ciemno szli i zaprzeczali, że nie, że to, że tamto, że siamto. Naprawdę nie wiem, czemu tak ciężko jest czasami przyznać się do tego, żeby powiedzieć faktycznie, coś zrobiłem źle, przepraszam.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule.

głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Rosyjskie samoloty znów przechwycone nad Bałtykiem. PiS zaczyna walkę o Senat i ogłasza nowy sojusz. W Łodzi przyszły na świat czworaczki. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Kolejne rosyjskie maszyny nad Bałtykiem. Jak poinformował szef MON, polskie maszyny z Malborka przechwyciły parę rosyjskich myśliwców wielozadaniowych z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego incydentu doszło także wczoraj, 30 km od Ustki. Prawo i Sprawiedliwość w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnym samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
1: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
0: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. W przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się też organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
3: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
0: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. A my tymczasem wracamy do kraju. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno urodziły się przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama dzieci Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
4: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po dwóch tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po trzech tygodniach, czyli przez trzy tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
0: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
5: Synoptycy uparcie twierdzą, że powinno się rozpogodzić w tej chwili, no ale jakoś się jeszcze nie rozpogodziło, przynajmniej tutaj nad Ostrowem Tumskim, bo chmurno. Temperatura to dalej 19-20 stopni, może 21 się jeszcze dzisiaj przytrafi. Możecie też liczyć na przelotne opady deszczu w nocy. Temperatura spadnie do 14-15 stopni. Jutro już ma być cieplej, bo stopni 28, ale też, uwaga, przelotny deszcz.
6: Reklama.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.

0: Mr. Santana, GMB, Yo Carlos, baby.
1: Tu Radio Rodzina.

W każdej pracy jest taki moment, w którym zaczynamy być już doświadczonym pracownikiem i wiemy, co wolno, co nie wolno, co by się nie spodobało, albo co by się spodobało szefom. No i właśnie patrzę sobie na takiego mema i myślę, że jest w nim troszkę prawdy, bo w wielu też pracach miałem przyjemność pracować. Z niejednego pieca chleb jeść, jak to się mówi. No i tutaj mem mówi tak, kiedy wpadasz na pewien pomysł w pracy, no ale wiesz, że jak go powiesz i on będzie dobrze przyjęty, bo to jest dobry pomysł, no to stanie się twoim obowiązkiem. Mówi, o, świetny pomysł, Marek, prawda, tak by było, to się Marku tym zajmie, gratulujemy ci serdecznie. I tyle można powiedzieć. Więc doświadczony pracownik wie, że jak ma dobry pomysł, to sobie siedzi cichutko.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

0: Unijni ambasadorowie zdecydowali w sprawie tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Są wyniki kontroli NIK w szpitalu południowym. W Łódzkiem pijana matka urodziła pijane dziecko. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
1: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
0: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat szpitala południowego w Warszawie. Potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
2: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
0: Mówił rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w domu w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jego 36-letnia matka była w przeszłości wielokrotnie kierowana na leczenie uzależnienia od alkoholu. Dziecko początkowo trafiło do szpitala powiatowego w Zgierzu. Stamtąd zostało przetransportowane do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest w tej chwili diagnozowany, mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala.
4: Chłopczyk jest w stanie stabilnym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu. Wspiera go taka mało inwazyjna aparatura, to nie jest respirator.
0: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w okolicy Włocławka wrócił już do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
5: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura.
6: Poleciał, my mamy sukces.
7: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpięto się go w skrzydeł, to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
0: Mówili Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z nadleśnictwa Zamrzenica. W ciągu 20 lat liczba par bielika zwiększyła się w Polsce z 450 do 3000.
8: Reklama.
9: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
10: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. a jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
12: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
11: Nie mam prawka.
12: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
11: Brzmi super. Dzięki.
12: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
8: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna podróż lingwistyczna przed nami w ramach audycji Herbatka z naukowcem. W studiu Radia Rodzina jest doktor habilitowana Marcelina Kałasznik z Instytutu Filologii Germańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj chcemy porozmawiać o takim praktycznym temacie, o autoprezentacji. Autoprezentacja w kontekście lingwistyki, czyli co? Czyli umiejętne dobieranie słów, umiejętne wypowiadanie tych słów, budowanie zdań, które trafiają do odbiorcy?
1: Oczywiście wszystkie te elementy, które pan wymienił, składają się na autoprezentację i z perspektywy lingwistyki na pewno są w tym kontekście też analizowane, ale ja bym tutaj troszkę cofnęła się jeszcze do tych podstaw socjologicznych i podstaw psychologicznych, ponieważ jeżeli zajmujemy się autoprezentacją z perspektywy lingwistyki, to no nieodzowne jest, czy nieodzowne są takie liczne odwołania właśnie do socjologii czy psychologii. Dlaczego w ogóle to jest istotne dla nas, w jaki sposób ludzie nas odbierają, jaki to ma wpływ na całą dynamikę grupy. Więc no, ta autoprezentacja jest takim tematem, którym zajmuje się naprawdę wiele dyscyplin naukowych. Jeszcze przed audycją rozmawialiśmy o różnych kierunkach studiów. No i tutaj można by było wskazać właśnie socjologię, psychologię, ale także marketing, także public relations. No i wreszcie to językoznawstwo, ta lingwistyka, która też tą autoprezentację odkryła dla siebie.
0: Każdy dzisiaj prezentuje siebie, chce dobrze wypaść, mamy te social media, gdzie prezentujemy też, dobieramy zdjęcia, dobieramy opisy, ale też w rozmowie często, no, chcąc, nie chcąc, siebie prezentujemy. Jak to jest, że jedni wypadają bardzo dobrze i przychodzi im to naturalnie, a inni muszą włożyć w to wysiłek, jeżeli no, świadomie chcą się zaprezentować przed kimś, a na przykład już, jeżeli tego nie kontrolują, wypadają trochę gorzej?
1: No na pewno to, co pan wspomniał na początku, czyli te tak można by było powiedzieć dwa kanały, to znaczy na początku ta autoprezentacja badana była, analizowana była przede wszystkim w tej komunikacji bezpośredniej, to znaczy tak jak my rozmawiamy dzisiaj między sobą w takiej sytuacji komunikacyjnej face to face, ale oczywiście też będziemy później słuchani przez szerszą publiczność. W tej chwili w ostatnich dekadach coraz więcej badań koncentruje się na analizach autoprezentacji właśnie w tym świecie cyfrowym, to znaczy różne serwisy społecznościowe dają nam te możliwości pokazywania siebie, tak jak pan powiedział, też multimodalnie, to znaczy nie tylko za pomocą słów, ale także za pomocą obrazów, za pomocą zdjęć, które sami publikujemy w internecie albo które publikowane są też przez naszych znajomych właśnie z naszym udziałem. Co jest kluczem do sukcesu? Ciężko stwierdzić, prawda? Ponieważ musielibyśmy wrócić do tego, że ta autoprezentacja też bardzo często zależy od kontekstu, to znaczy inaczej trochę prezentujemy się, czy przedstawiamy siebie właśnie w kontekście na przykład rozmów ze znajomymi. Inaczej jest to całkiem w kontekście zawodowym, w takim kontekście profesjonalnym, więc na pewno ten kontekst trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast ja myślę, że taką główną zasadą jest ta autentyczność, prawda? To znaczy ta zgodność między tym, co mówimy, w jaki sposób się zachowujemy, no tak, żeby ten wizerunek był spójny, prawda? Żeby była tutaj koherencja między tym, co jest mówione, a tym, w jaki sposób właśnie siebie sam
0: z tym bywa czasami różnie.
1: Z tym bywa różnie, prawda?
0: Przychodzi mi teraz do głowy takie randkowanie przez internet, a później zderzenie z rzeczywistością, gdy to nic się nie spina w całość. Niejedne komedie widzieliśmy na ten temat, ale myślę, że i w życiu to się zdarza. W swoich badaniach analizowała pani między innymi profile lekarzy. Też właśnie ciekawy, specyficzny kierunek badań. Jak tutaj jest budowany wizerunek? No myślę, że tak. Z jednej strony lekarz to powinien być profesjonalistą w swoim zawodzie. Z drugiej strony, no, czy musi stosować jakieś odpowiednie opisy przygotowane, które są, zawierają jakieś zwroty specjalne, które pozwolą przedstawić lekarza w dobrym świetle? A no, druga i trzecia kwestia, chyba opinie powinny decydować pacjentów, których obsługiwał dany lekarz.
1: Tak, oczywiście te moje ostatnie badania koncentrują się przede wszystkim na portalach, tak zwanych portalach oceniających lekarzy. Ja myślę, że my wszyscy spotkaliśmy się już z tego typu portalami i no tak zaryzykuję tezę, że wszyscy w jakimś tam stopniu z takich portali korzystają, to znaczy często zapoznajemy się właśnie, tak jak pan wspomniał, z opiniami na temat lekarzy. Ja te portale badałam trochę z drugiej strony, to znaczy z tej perspektywy lekarza, to znaczy zajmowałam posługiwałam się tekstami, które lekarze właśnie zamieszczają na tych portalach, tak żeby przedstawić siebie oczywiście w jak najlepszym świetle, z jak najlepszej strony. No i teraz pytanie o to, czy w tych tekstach, czy jakby jest jakiś wzorzec, prawda, który leży u podstaw takiego tekstu.
0: Tytuły naukowe, no muszą być.
1: Oczywiście, prawda, to jest jakby taki pierwszy wyznacznik właśnie tej eksperckości, tego profesjonalizmu, to znaczy stopnie i tytuły naukowe, które wskazują na osiągnięcie pewnych etapów kariery. To, co pan powiedział w ogóle, kreowanie tego wizerunku eksperta, na to składa się wiele elementów, to znaczy, no właśnie, te wspomniane już tytuły, stopnie naukowe, ale także wymienianie po prostu poszczególnych etapów w swojej karierze, wskazywanie na długoletnie doświadczenie, wskazywanie na jakość świadczonych usług, wskazywanie na współpracę z ludźmi, którzy charakteryzują się szczególnymi cechami, to znaczy mam profesjonalny team, mam kompetentnych współpracowników. To jest też taka rzecz, która się pojawia.
0: Ale czy na przykład nie było dla panią trudnością to, że te opisy są powtarzalne? Bo ja mam takie wrażenie, że no często tworząc coś, chcąc stworzyć coś profesjonalnego, podpatrujemy innych, no i co? Kopiujemy najlepsze zdania, które nam pasują. No i powoduje to, że one są powtarzalne chyba dosyć mocno.
1: Tak, oczywiście, dlatego mówię, że właśnie jest pewien, można wskazać na pewien wzór tego tekstu. W lingwistyce tekstu mówimy o takim pojęciu jak gatunek tekstu czy rodzaj tekstu, odwołując się tutaj do terminologii germanistycznej. I faktycznie są pewne takie rutynowe sformułowania, które znajdziemy w wielu tych tekstach. Tutaj chyba takim najbardziej powtarzającym się elementem było ciągłe zachęcanie do kontaktu, tak? Czyli jeżeli mają państwo pytania, to zapraszam do kontaktu, jestem do państwa dyspozycji. To był taki element
0: dostępności.
1: Oczywiście, taki element dostępności, plus takie sformułowania metatekstowe, które prowadziły tego naszego czytelnika przez ten tekst. To znaczy w następnej części tekstu pokażę państwu, jakie są moje główne zakresy, którymi się zajmuję, tak? Jakie choroby najczęściej diagnozuję, jakie operacje najczęściej przeprowadzam, czyli pokazywanie temu czytelnikowi, co będzie w kolejnych elementach tego tekstu, tak żeby on spokojnie mógł pewne elementy pominąć, bo to jest też charakterystyczne dla tekstów internetowych, że nie czytamy wszystkiego od początku do końca, nie postępujemy tutaj linearnie, a wybieramy poszczególne elementy tego tekstu, które nas interesują, więc to skraca oczywiście ten czas, który musi poświęcić odbiorca na ten tekst, no ale też właśnie daje jemu taką pewność, prawda, taką orientację w tym tekście.

0: A gdybyśmy mieli spojrzeć właśnie na pojęcie lingwistyki, pani bada zdania, jakieś konkretne słowa, czy panią interesuje w tych badaniach cały kontekst właśnie, jak gdzie jest ułożony ten akcent, który ma wyłapać czytelnik?
1: Moje badania były skoncentrowane na wielu płaszczyznach, to znaczy najpierw, żeby właśnie jakoś tak zarysować ten kontekst, zajmowałam się w ogóle tym portalem, konkretnym portalem niemieckim, z którym pracowałam, to znaczy, żeby pokazać całą tą sytuację komunikacyjną, z którą mamy do czynienia, prawda? Żeby ją zarysować, jak wygląda ta komunikacja, bo to jest trochę przeniesienie właśnie takiej komunikacji bezpośredniej do tego świata cyfrowego, więc to był taki pierwszy etap. Drugi etap właśnie pokazanie, jak zbudowane są te teksty, bo interesujące jest też to, że te profile w momencie, kiedy ja budowałam mój korpus, te profile były ustrukturyzowane, to znaczy były nadane konkretne tytuły, konkretne pytania, na które lekarze musieli odpowiedzieć, prawda? Więc te teksty miały, powiedzmy, taką porównywalną strukturę. No i kolejny element, no to zejście trochę niżej, prawda? To znaczy warstwa właśnie zdań, wypowiedzeń, tak? Tutaj przeważnie akty mowy, prawda? Jakie akty mowy występują i czym posługują się lekarze, żeby zachęcić do siebie.
0: Wspomniała pani, że badała pani portal niemiecki. Czy tutaj możemy porównać, czy na przykład pokusiła się pani o taką analizę porównawczą tego portalu niemieckiego do jakiejś na przykład wersji polskich?
1: Tak, w momencie, kiedy zaczynałam, to ten portal bardzo różnił się od znanego nam tutaj z przestrzeni polskiej portalu. Natomiast w tej chwili te portale obydwa znajdują się w tej samej grupie, więc one wyglądają
0: są zbudowane identycznie.
1: Dokładnie tak samo. Tak, dokładnie tak samo.
0: Okej. Przygotowując się do tej rozmowy, tak, zajrzałem na taki portal. Trochę się zastanawiałem, co by mogło panią zainteresować naukowo, przeglądając to. No i oczywiście najlepsza sekcja dla takiego obserwatora to są komentarze. Czy to też panią jakoś interesuje naukowo?
1: Tak, oczywiście. To był taki punkt wyjścia dla zainteresowania się w ogóle tymi portalami oceniającymi lekarzy. No, opinie, oceny są bardzo, powiedziałabym, interesujące i wpisują się w ten nurt badań word of mouth. To znaczy wszystko mamy tak naprawdę na kliknięcie myszki. Myszką możemy tutaj sobie wszystko wyszukać, wszystkie opinie innych użytkowników o usługach, o produktach. No i to samo dotyczy też właśnie usługodawców, prawda? Konkretnych osób, które te usługi świadczą. No i lekarze też nie są tutaj, powiedzmy, chronieni od tego trendu, który tutaj rozwija się w internecie. No i też zajmowałam się po części takimi praktykami oceniania, prawda? To znaczy, co jest przedmiotem tej oceny tego danego pacjenta.
0: Często są odczucia i
1: tak,
0: to jest często krzywdzące też,
1: tak.
0: Bo to nie sposób z tym polemizować.
1: No prawda? Oczywiście, to są oceny, prawda? Więc one są subiektywne, no nie uciekniemy od tego. Jeżeli chodzi o tą niemiecką na przykład terminologię, to bardzo często unika się tego słowa ocena, a stosuje się słowo Erfahrungsbericht, czyli takie jakby sprawozdanie z własnego
0: opisanie.
1: Doświadczenia, prawda? Ta nazwa sama też podkreśla to, że chodzi tutaj o tą subiektywną opinię. Ja tego lekarza w ten sposób odebrałem. W przypadku mojej wizyty miałem takie, a nie inne doświadczenia. Natomiast
0: u nas chyba tego nie ma. Mam wrażenie. Ale to jest cenna taka wskazówka, gdzie jedno słowo może zmienić bardzo dużo, tak? Jeżeli chodzi o odbiór czy napisanie takiej opinii.
1: Tak.
0: W tych opiniach, o których teraz rozmawiamy, ja je też przywołuję, bo coś mnie uderzyło bardzo mocno w kontekście właśnie profili lekarzy. Trafiłem się na takich niektórych użytkowników, właśnie lekarzy, którzy prawie na każdy komentarz odpisywali. Albo na przykład odpowiadali na pytania, które się tam w tych komentarzach pojawiały. Ale to była mała grupa. Niektórzy tego nie robili. Czy to jest też jakoś w pani dziedzinie naukowej do oceny? Tak jak pani wspomniała na początku, to możemy z różnych aspektów popatrzeć. Socjologicznego, psychologicznego. Nie wiem, czy lingwistycznie też na to możemy popatrzeć, że ktoś jest aktywny, dba o tą autoprezentację odpowiadając, będąc aktywnym?
1: Oczywiście. Tutaj no, na pewno ma to znaczenie, czy ten profil tego lekarza właśnie jest w ogóle aktywny, czy on żyje, prawda? Jeżeli chodzi o sam ten tekst autoprezentacyjny, no to tutaj nie ma żadnej dynamiki, prawda? Ponieważ ten tekst wstawiamy na samym początku i on prawdopodobnie nie ulega jakimś wielkim tutaj zmianom. Natomiast ta dynamika właśnie na tych profilach lekarzy, no widoczna jest właśnie przede wszystkim przez to, że oni właśnie reagują, prawda? Odpowiadają na te komentarze pacjentów. Tendencja jest taka, jak ja to kiedyś próbowałam tak statystycznie zliczyć, że częściej lekarze lekarze odpowiadają na negatywne opinie, prawda?
0: No troszcząc się też o wizerunek.
1: Oczywiście, troszcząc się o wizerunek, starając się pokazać tę sytuację, którą ktoś ocenia w sposób negatywny z innej perspektywy, prawda? Rzucić inne światło na to, co zostało przedstawione. Natomiast faktycznie są takie profile, gdzie widać, że właśnie ten profil jest takim środkiem do kształtowania wizerunku, środkiem marketingowym po prostu. Gdzie tak naprawdę lekarze nawet króciutko, ale dziękują za pozytywny feedback, prawda? Pozdrawiają tego pacjenta. No i to utrzymuje oczywiście w jakiś tam sposób ten pozytywny wizerunek, który ten lekarz stara się tworzyć właśnie na tym profilu, czy za pomocą tego profilu. Więc jak najbardziej.
0: No dobrze, a taka odpowiedź, wykazanie wdzięczności, aktywności, to też jest jakiś zakres pani badań chyba, tak?
1: Oczywiście.
0: I tutaj chyba to też jest dosyć ważną kwestią w komunikacji międzyludzkiej, tak? Nadaje pewien taki wyższy poziom, myślę?
1: Oczywiście, no to wszystko bazuje na zasadzie wzajemności. To znaczy, jeżeli my prawimy komuś jakiś komplement, a przecież ta ocena, prawda, ta ocena opublikowana na tym portalu oceniającym lekarza jest jakimś rodzajem, powiedzmy, komplementu, prawda, pozytywnego wypowiedzenia się o kimś, no to po drugiej stronie powinno pojawić się to podziękowanie, no to jest właśnie ta wzajemność, prawda? Natomiast jeżeli te oceny pozostają bez odpowiedzi, a widzimy tylko odpowiedzi przy tych właśnie negatywnych komentarzach, no to widać, że oczywiście te oceny są czytane, prawda, przez tego danego naszego lekarza, natomiast no, reaguje tylko w przypadku zagrożenia tej swojej twarzy, zagrożenia tego swojego wizerunku.
2: Tu Radio Rodzina.

not

0: czy lekarze będą mogli skorzystać z pani efektów badań, tak? Bo zakładam, że też no, punktuje pani tam złe praktyki. Czy się zdarzają takie w ogóle? Jakie błędy może najczęściej popełniają w tych opisach lekarze, przygotowując taką autoprezentację? Złożone pytanie to, upraszczając, jakie błędy popełniają lekarze, czy skorzystają z pani pracy i sobie będą mogli to poprawić?
1: Jeżeli chodzi o teksty autoprezentacyjne, to jak już wspomnieliśmy wcześniej, faktycznie tutaj można wskazać na pewien taki wzór, więc te teksty w wielu przypadkach są bardzo podobne. Mhm. Zdarzały się oczywiście teksty autoprezentacyjne, które mnie również zaskoczyły. To znaczy pamiętam ze swojego korpusu lekarza, który wcześniej był aktywny w branży cyrkowej. I on na przykład porównywał swoją działalność medyczną właśnie do pracy w cyrku. To było dość ciekawe, ponieważ pojawiały się tam różne metafory dotyczące na przykład żonglerki, więc to były takie przykłady właśnie w tym korpusie, które specjalnie przyciągały uwagę. Nie mam możliwości zbadania odbioru tego, jak to jest odbierane przez potencjalnych pacjentów czytających te teksty. Natomiast na pewno zdarzają się, czy zdarzały się właśnie w moim korpusie takie też interesujące przykłady odbiegające od tego wzorca. Czy są błędy, jeżeli chodzi o te teksty autoprezentacyjne, to myślę, że są one napisane dość profesjonalnie, tak? Błędy mogą pojawić się właśnie na takiej płaszczyźnie czysto językowej, że zapominamy o ortografii, prawda? Pojawiają się jakieś takie niedociągnięcia natury właśnie językowej, edytorskiej, stylistycznej i tak dalej, a tutaj jednak powinniśmy skupić się na tym, żeby te teksty były napisane w sposób staranny. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o odpowiedzi lekarzy na komentarze, no to tutaj raczej pojawia się, powiedziałabym, więcej takich błędów. Czasami widać, że te odpowiedzi pisane są pod wpływem emocji, prawda? To znaczy ta ocena przychodzi i ona w jakiś sposób wywołuje negatywne emocje u tej osoby, która jest oceniona negatywnie i pod wpływem właśnie tych emocji powstaje odpowiedź, która później publikowana jest i możliwa jest do przeczytania dla rzeszy odbiorców, co być może nie zawsze jest dobre.
0: Żyje pani w Polsce, pracowała pani nad portalem niemieckim, więc myślę, że naturalnie tutaj przychodzi możliwość porównania.
1: Tak.
0: Czy jakieś teksty kulturowe pani zauważa? Różnice w kontekstach kulturowych?
1: Ja myślę, że w ogóle te teksty niemieckich lekarzy w tym momencie, czy może w momencie mojego badania, były bardziej obszerne, bardziej rozbudowane. Natomiast po tej polskiej stronie pojawiało się po prostu zwyczajnie mniej informacji. Tak? Przy autoprezentacji też istotna jest właśnie ta selekcja informacji, co my wybieramy, prawda? Za pomocą jakich informacji my chcemy się zaprezentować i co pokazuje ten nasz sukces, prawda? Co kreuje właśnie ten obraz eksperta. Więc ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o ten polski kontekst, no to moglibyśmy więcej eksponować właśnie tych sukcesów, tego, co potwierdza właśnie nasze kompetencje, tutaj także w kontekście właśnie tym profesjonalnym czy medycznym. Natomiast no, myślę też, że jeżeli chodzi o oceny lekarzy na polskim portalu, to bardzo często są to oceny, które bardzo skracają dystans, to znaczy nie oceniamy na przykład doktora nauk medycznych X, tylko oceniamy na przykład pana Jacka, prawda? Pan Jacek był bardzo miły, komunikacja z panem Jackiem była bardzo sympatyczna i tak dalej.
0: No, jesteśmy może mniej powściągliwi.
1: Tak, tak. Czego faktycznie nie spotkałam na portalu niemieckim. Tam stosowane są faktycznie oficjalne tytuły. Jeżeli już bez tytułu czy bez stopnia naukowego, to jednak imieniem i nazwiskiem. Natomiast tutaj po tej polskiej stronie bardzo często pojawiały się już takie formy bardziej familiarne, które miały na celu to skracanie tego dystansu. Więc tak to wygląda. No myślę, że jeżeli chodzi o z kolei tutaj, czego Niemcy może bardziej mogliby się uczyć od tutaj tej strony polskiej, to taka trochę bardziej koncentracja na relacji, prawda? Bo ta autoprezentacja no, ma ten komponent auto oczywiście, czyli no, mamy na myśli zaprezentowanie siebie, no ale z drugiej strony zawsze ktoś jest, jest jakaś publiczność, prawda? Jest jakiś odbiorca, no i ta relacja z tym odbiorcą no, powinna być włączona w ten komponent autoprezentacji, to znaczy jak my chcemy być widziani, okej, ale jak my też profilujemy tą relację z drugą stroną.
0: Oczywiście czas nas goni, pytań jest jeszcze wiele, no ale gdybyśmy mieli tak jakoś chcąc podsumować dzisiejszą audycję, nie skupiając się tylko na lekarzach, co naturalnie dzisiaj wypłynęło, bo to jest zakres pani badań. Jak dobrze się zaprezentować? Jak dobrze zrobić taką autoprezentację? Wiem, że pani powie na pewno, że to zależy, bo to często się trafia, no ale myślę, że dzisiaj dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie wszędzie chcemy się dobrze pokazać. Czy pokazanie siebie autentycznie, no też z wadami, jest czymś korzystnym dla nas, czy może lepiej tego unikać?
1: Ja myślę, że słowo klucz to jest właśnie ta autentyczność, o której pan wspomniał, tak? To znaczy, oczywiście na początku możemy na przykład w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powiedzieć o sobie tak naprawdę wszystko i ta druga strona nie jest w stanie zweryfikować, czy to wszystko się zgadza, czy jesteśmy tak bardzo pracowici, jak się na przykład określamy, prawda? Czy jesteśmy tak dobrze w stanie pracować na przykład pod presją, czy w zespole, jak o tym mówimy. No, ale to wszystko może zostać zweryfikowane w czasie, prawda? Więc ja myślę, że mówienie o sobie w sposób autentyczny, mówienie tego, jak naprawdę siebie widzimy, jest na pewno plusem, no i to będzie procentowało.
0: Czyli trzeba pracować nad tym, żeby siebie dobrze widzieć, wtedy siebie dobrze prezentujemy,
1: tak,
0: bo się dobrze widzimy.
1: Tak, ale to też prowadzi później do tego, że powstaje taki pewien rodzaj zaufania, prawda, jakiejś takiej więzi z tym naszym odbiorcą, no bo jeżeli już na początku prezentujemy siebie inaczej, jak na przykład za tydzień będziemy się zachowywać, no to faktycznie nie powstanie pewnie jakaś taka relacja zbudowana na zaufaniu.
0: Jestem przekonany, że po dzisiejszej audycji państwo, umawiając się do lekarza przez jakiś portal, będziecie już zupełnie inaczej szukali specjalisty, a to wszystko za sprawą naszej gościni dzisiejszej audycji, a była nią doktor habilitowana Marcelina Kałasznik z Instytutu Filologii Germańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za spotkanie. Dziękuję.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Umowa dronowa Unia-Ukraina podpisana. MON tworzy nowy rodzaj wojsk. O ostrożność na rowerze i hulajnodze apeluje policja. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów da swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
1: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość.
0: Mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. A w Polsce powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, czyli system umocnień na naszej wschodniej granicy, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
0: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi, symbolu, który od lat podkreśla tożsamość mieszkańców regionu. Coraz częściej powiewa obok flag Polskiej Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o swoich korzeniach i kulturze. Śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, by nie wstydzić się tego, kim się jest.
4: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany. Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem. My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
0: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu europoseł i senator Marek Plura. Policja w całym kraju apeluje o ostrożność na drogach. Ten apel kierowany jest w szczególności do młodych uczestników ruchu, poruszających się na rowerach i hulajnogach, bo do wypadków z ich udziałem dochodzi niemal każdego dnia.
5: Pamiętajcie, że nie jest to wyłącznie forma zabawy czy sposobu spędzania wolnego czasu. To również ogromna odpowiedzialność. Korzystając z takich środków transportu, należy przestrzegać zasad ruchu drogowego, zachować zdrowy rozsądek oraz przewidywać zagrożenia. Przypominamy również o stosowaniu kasków ochronnych. Kask może uratować życie i znacząco ograniczyć skutki poważnych obrażeń podczas upadku lub zdarzenia.
0: Tłumacz Arkadiusz Chudy z Śląskiej Drogówki. Policja prosi też kierowców, by bardziej uważali na dzieci i młodzież, których podczas wakacji na drogach może być znacznie więcej.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
6: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
4: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Good night.
1: Radio Leśne.
2: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
3: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
4: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
5: Nie mam prawka.
4: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
5: Brzmi super. Dzięki.
4: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Sytuacja w świecie jest dramatyczna. Nie milczmy, jeśli zależy nam na pokoju, apeluje watykański sekretarz stanu. W Betlejem poświęcono kamień węgielny pod polską kaplicę na polu pasterza. We Francji dobiega końca proces legislacyjny tzw. prawa do pomocy w umieraniu. To akt instytucjonalnej przemocy, uważa wiceprzewodniczący Episkopatu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla dziennika Avvenire watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się z zaufania, dialogu i przemiany ludzkiego serca.
2: Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna. W krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy, budowany po tragedii dwóch wojen światowych. System oparty na multilateralizmie ustępuje miejsca kulturze potęgi. Siła prawa zostaje zastąpiona prawem siły. Kardynał Parolin zwraca się do wszystkich, którzy chcą angażować się na rzecz pokoju. Nie poddawajcie się pesymizmowi ani lękowi. Jeśli zgadzacie się z naszym stanowiskiem, mówcie o tym. Niech wasz głos połączy się z głosem innych. Odwagę budowania pokoju odnajduje się wspólnie, dodaje watykański sekretarz stanu.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Betlejem na polu pasterzy powstanie polska kaplica. Kamień węgielny poświęcił kardynał Grzegorz Ryś. Z Betlejem mówi ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
3: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramallah. W podziękowaniu ojciec Francesco Jelpo, kustosz Ziemi Świętej, powiedział, że poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dedykowanej świętemu Józefowi w miejscu, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Zbawiciela, staje się znakiem wierności Boga, który nieustannie buduje swój Kościół poprzez serca i ręce ludzi.
1: Francja dołącza do grona krajów, które zalegalizowały eutanazję. To akt instytucjonalnej przemocy. Tak dobiegający dziś końca proces legislacyjny podsumowuje wiceprzewodniczący Episkopatu Francji. Jego zdaniem debata w tej sprawie została zmanipulowana. Nie wzięto pod uwagę głosu tych, którzy na co dzień pomagają chorym i umierającym.
4: Forsowana przez prezydenta Macrona ustawa została trzykrotnie odrzucona przez Senat. Dziś ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Zgromadzenie Narodowe. Arcybiskup Jordi podkreśla, że zarówno Kościół, jak i środowiska medyczne zabiegały o poważną debatę na temat eutanazji. Dziś twierdzi, że debata ta została zmanipulowana. Lekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, a politycy odpowiadali, że i tak zrobią po swojemu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Prosto w słońce świecą mi otwarte oczy. Woda.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Śląska.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
3: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
0: Uśmiech losu

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.